za moim oknem właśnie umilk drąg i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pol-

0: kalendarzach. Czwartek to 14 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: W Pekinie rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Rozmowy w Wielkiej Hali Ludowej inaugurują pierwszą od 9 lat wizytę prezydenta USA w Chinach. Trump został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę przy asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej, a w amerykańskiej delegacji znaleźli się m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz przedstawiciele największych amerykańskich firm technologicznych i przemysłowych. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak dronami na Kijów i inne regiony Ukrainy. W stolicy uruchomiono obronę przeciwlotniczą, a fragmenty bezzałogowców spadły na budynki mieszkalne. Nie ma na razie informacji o ofiarach. Alarmy ogłoszono także w wielu regionach zachodniej Ukrainy, w tym przy granicy z Polską. Według ukraińskich władz w rosyjskich ostrzałach zginęło co najmniej 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W Lublinie na Dolnym Śląsku trwa policyjna obława po wczorajszej nocnej strzelaninie w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej. Sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny mimo szeroko zakrojonych działań policji w mieście i okolicznych lasach. W strzelaninie, przypomnijmy, zginęło dwóch młodych mężczyzn. Trzecia osoba została ranna i trafiła do szpitala. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannych faktach. Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Po wielu miesiącach dyskusji rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Igor Skrzypek w faktach o tym, co ma zmienić ustawa frankowa.
2: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością.
3: Ta ustawa miała sens jakiś czas temu.
2: Wskazywał Ziemowit Bagłajewski z Fundacji Forum Konsumentów, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie, więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować.
4: Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy przyjęli ustawę, która naszym obywatelom da szansę uzyskania sprawiedliwości w sądach jak najszybciej.
2: Zaznacza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i zachęca do składania poprawek na drugim czytaniu ustawy. Stawy w Sejmie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Kolejny bardzo wietrzny dzień nam się zapowiada. No i niezbyt ciepły, tak to możemy określić. W tej chwili najzimniej 1 stopień i 1 dziesiąta w Kielcach, Zakopanem i Zamościu. Najcieplej w Bielsku 10,5 stopnia na plusie. A co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia? Zmienne zachmurzenie, mogą pojawiać się lokalnie słabe przelotne opady deszczu, ale temperatura dość wysoka, kilkanaście stopni nad zerem powinniśmy zobaczyć. W niektórych miejscach nawet tych stopni uzbiera się 17. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr niestety będzie się pogarszał. Uwaga też na bardzo silny i porwisty wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. O tym mówiliśmy w środę. Ruszają prace przy budowie magistrali ciepłowniczej w rejonie placu Ewry w Nowym Targu. Wykonawca inwestycji zapowiada utrudnienia w ruchu oraz zmiany w organizacji przejazdu, które mają potrwać około 4 tygodni. Urząd Miasta informuje, że analizowano inne warianty przebiegu sieci, jednak ostatecznie magistrala została poprowadzona w pasie drogowym, m.in. ze względu na brak zgód na wejście na prywatne tereny oraz konieczność ochrony zieleni. Budowa magistrali to część dużej inwestycji związanej z rozwojem sieci geotermalnej w Nowym Targu i Szaflarach. Wartość całego projektu przekracza 40 milionów złotych, z czego 30 milionów stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład. Zakopiańscy policjanci pomogli zatrzymać włamywacza ze stolicy. Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę współbiesiadnika, ukradł klucze, pojechał w trakcie imprezy do jego domu i tam z sejfu zabrał 65 tysięcy złotych.
7: 29-latek po przewiezieniu z Zakopanego usłyszał zarzuty dotyczące także innych przestępstw. Jest już w tymczasowym areszcie. Chodziło o kradzież markowej kurtki, klucze do domu i sejfu oraz 65 tysięcy złotych. Obywatel Ukrainy podczas wspólnego picia alkoholu w restauracji ze swoim znajomym, u którego kiedyś mieszkał, wykorzystał sytuację i zabrał jego kurtkę z kluczami. Pod pretekstem wyjścia na papierosa wymknął się z lokalu, pojechał do jego mieszkania i go okradł. Następnego dnia 29-latek za gotówkę kupił samochód i pojechał do Zakopanego. Szybko wpadł wpadł w ręce policjantów. Pod Tatrami dopuścił się też kradzieży, nie płacąc za paliwo na stacjach.
6: O czym informował Arkadiusz Żabka. Dziękuję za relację. Rzecznik komendantem, znany doskonale naszym słuchaczom oficer prasowy Zakopiańskiej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Andrzej Król-Łękowski, został powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
8: Andrzej Król-Łękowski ukończył Centralną Szkołę Państwową Straży Pożarnej w Częstochowie i studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2007 roku pełnił służbę jako starszy strażak w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Sukcesywnie awansował na następne stanowiska służbowe. Przez 13 lat pełnił funkcję oficera prasowego. Bez względu na porę dnia i nocy zawsze był dostępny dla dziennikarzy, informując ich na bieżąco o działaniach podejmowanych przez strażaków. Jak nas poinformował, mimo wysokiej funkcji nadal będzie zajmował się kontaktami z mediami, a wspierać go będzie, tak jak dotychczas, brygadier Krzysztof Leja.
6: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Gratulujemy. To już pewne, z powodu sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie turystów z krajów arabskich będzie mniej. Załamania rynku jednak nie będzie, zastąpią ich goście z innych krajów, twierdzi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
9: Na pewno spodziewamy się mniej tych turystów z krajów arabskich. Siłą rzeczy, no bo część lotów odwołanych, no jest tam swego rodzaju paraliż komunikacyjny. Natomiast ja bym tego dzisiaj nie przesądzał. Mamy dopiero w zasadzie początek maja. Turyści z krajów arabskich przyjeżdżają do nas w okresie z reguły od czerwca do września. Wielu turystów, którzy pojechaliby w tamtą stronę, bo to na to też trzeba popatrzeć, którzy pojechaliby gdzieś w stronę Półwyspu Arabskiego, zostanie w kraju, więc być może oni przyjadą do nas, być może turyści ze Słowacji, z Czech, z Węgier, którzy również planowaliby wyjazd w te rejony dzisiaj objęte konfliktem, no też będą chcieli gdzieś spędzić czas, być może przyjadą do nas, dlatego ja bym też tego tak nie przesądzał. Natomiast no, konflikty, szczególnie takie jak teraz na świecie, ta niespokojna sytuacja zawsze jest trudna dla branży turystycznej, no i pewnie czeka nas nieco trudniejszy czas niż zawsze.
6: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Budynek wielofunkcyjny powstaje w Białym Dunajcu. Biblioteka, oddziały przedszkolne, a nawet dom kultury w Białym Dunajcu. Budynek pomieści wszystkie te instytucje. Koszt jego budowy to 13 milionów złotych. Na razie gminie udało się pozyskać połowę tej kwoty, która pokryje koszty budowy oddziałów przedszkolnych.
10: W tym roku w gminie Biały Dunajec mamy zamiar rozpocząć budowę budynku wielofunkcyjnego, w którym będzie funkcjonowało 5 oddziałów przedszkoli. Inwestycja ta będzie znajdowała się przy szkole podstawowej nr 1. Przewidujemy, że inwestycja potrwa 2, maksymalnie 3 lata. W budynku wielofunkcyjnym również będzie znajdował się oddział Gminnej Biblioteki w Białym Dunajcu oraz Gminnego Ośrodka Kultury.
8: Gminny Dom Kultury nie będzie się już musiał gnieździć w tym niewielkim domu przy Zakopiance, no i będzie wreszcie miejsce na parking.
10: Dokładnie tak, w tym momencie również rozpoczęliśmy nową inwestycję przy Szkole Podstawowej nr 1, alternatywna droga i dojazd do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie również przewidujemy dodatkowe miejsca parkingowe, które będą przeznaczone właśnie dla rodziców, nauczycieli, również pacjentów przy ośrodku zdrowia i wiernych, ponieważ ten parking będzie się znajdował właśnie między Szkołą Podstawową nr 1, między Gminnym Ośrodkiem Zdrowia i dodatkowo kościołem.
6: Z wójtem gminy Biały Dunajec Marcinem Ganderą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Będzie azyl dla dzikich zwierząt. Na ostatnim posiedzeniu Konwentu Tatrzańskiego rozważano pomysł utworzenia azylu dla dzikich zwierząt. Coraz częściej pojawiają się one w Zakopanem i przy okolicznych gospodarstwach w tatrzańskich gminach. Część z nich utraciła już naturalny lęk przed człowiekiem i nie potrafi funkcjonować w dzikim środowisku. Zwierzęta bywają zagrożeniem dla mieszkańców, ale same również narażone są na niebezpieczeństwa.
11: Ten problem narasta. Będziemy musieli spotkać się również z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo to w dużej części są ich zwierzęta i powiedzmy jakoś uregulować pomiędzy sobą to funkcjonowanie. Dzisiaj te sprawy rozwiązuje się na bieżąco, ale często jest to obudowane jakąś niepewnością. Jeżeli pytamy poszczególnego pracownika, policjanta, strażnika miejskiego, jak w danej sytuacji zareagować, nie zawsze to wiadomo. Więc jest to przestrzeń, która wymaga pewnego zadziałania takiego rutynowego, wspólnego. Żebyśmy wiedzieli, czyj to jest problem, prawda? A także, żebyśmy mieli miejsce, gdzie możemy to przekazać.
6: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Pomysłodawcą azylu dla dzikich zwierząt jest organizacja Tatrzańskie Otulisko. Miejsce miałoby być ogrodzone i zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną. Część z nich po rehabilitacji sytuacji mogłaby wrócić do naturalnego środowiska, a pozostałe znalazłyby się tam pod stałą opieką. 120 tysięcy złotych otrzymała gmina Rabka-Zdrój z przeznaczeniem na bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Powstanie 7 mobilnych miasteczek ruchu drogowego wraz z kompletnym wyposażeniem dydaktycznym dla 7 szkół podstawowych.
12: W Rabce otrzymają je szkoły numer 1, 2, 3 i 4. Kolejne pojawią się w Chabówce, Rdzawce i Ponicach. Gminny projekt znalazł uznanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wśród 5 pozytywnie ocenionych wniosków z województwa małopolskiego, dzięki czemu Rabka otrzymała 120 tysięcy złotych. Mobilne miasteczka pozwolą, aby uczniowie mogli uczestniczyć w atrakcyjnych, interaktywnych zajęciach edukacyjnych, podczas których nauczą się prawidłowych zachowań jako piesi, rowerzyści czy też użytkownicy hulajnóg. W ramach projektu zaplanowano również organizację spotkań szkoleniowych prowadzonych przez policjantów posiadających doświadczenie w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Całkowita wartość projektu to 150 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy to wkład własny gminy Rabka-Zdrój.
6: W tym roku w czasie Festiwalu Literackiego w Zakopanem zostaną rozdane 2 nagrody. Tradycyjnie już Nagroda Literacka Zakopanego dla książki o tematyce tatrzańskiej lub podhalańskiej i przyznawana po raz pierwszy Nagroda Mecenasa Festiwalu Literackiego dla książki wydanej w Polsce w minionym roku. Jury właśnie rozpoczęło czytanie nadesłanych pozycji.
13: Jury czyta. To jest z jednej strony jakieś tam obciążenie, chociaż jak znam członków jury, to też wielka przyjemność i satysfakcja, proszę sobie wyobrazić taki czytelnik, który dostaje paczkę 40 książek w prezencie i ma do przeczytania nawet w krótkim czasie, to raczej frajda niż obciążenie. I do końca maja czytamy, przedstawimy 5 nominowanych w każdej kategorii. Już część przeczytałem i to są w części bardzo, bardzo dobre książki.
6: Wśród nadesłanych książek są powieści, beletrystyka, reportaże, a nawet tomiki poezji. Nominowanych do nagród poznamy na początku czerwca, a laureatów w ostatnim dniu festiwalu, który odbędzie się między 24 a 26 lipca, informował dyrektor artystyczny festiwalu Mariusz Koperski.
0: Czwartkowy poranek pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Rozpoczynamy dobre granie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kartka z kalendarza to jest właśnie ten moment. Sprawdzamy, co dzisiaj czeka nas za dzień. 14 dzień maja, czwartek, 134 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 18 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 22 minuty po godzinie 20, a dzień potrwa 15 godzin i 39 minut. Okazja do świętowania jest Dzień Opiekuna Medycznego. Mamy również Dzień Farmaceuty. Warto pozdrowić przy okazji wizyty w aptece. A swoje imieniny świętują Maciej, Bonifacy, to jeden z tych zimnych ogrodników. Są także Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Od nas oczywiście najlepsze życzenia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.
0: Jeszcze w wielu miejscach obowiązuje ostrzeżenie o przymrozkach i rzeczywiście tak było nad ranem w Zakopanem. A w ciągu dnia do 12 stopni, zapowiadają synoptycy, czeka nas zmienne zachmurzenie. Po południu mają pojawić się już słabe opady deszczu. Zmienna aura czeka nas również w piątek, a od soboty co najmniej do poniedziałku rządzić będą chmury. No i padać będzie nam niemal bez przerwy. Spadnie też nieco temperatura, ale te 12 stopni na razie to takie maksimum, które będziemy oglądali. Nieco cieplej w Nowym Targu, tam dzisiaj i jutro do stopni 15.
1: Radio Alex.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Sprawdzamy, co tam słychać u naszych znakomitości sportowych. Iga Świątek rozegrała wczoraj perfekcyjny mecz. No i dzisiaj powalczy o finał. Finał, w którym stawką jest przede wszystkim pozycja w rankingu. Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Dzisiaj mecz zacznie się nie wcześniej niż o godzinie 20:30, czyli dziś wieczorem dopiero takie emocje. No i emocje wciąż nie ustają, jeśli chodzi o transfer pana Roberta Lewandowskiego. Monstrualna kasa pojawia się w doniesieniach dziennikarzy. Podobno jeden z gigantów Saudi Pro League zaproponował już 90 milionów euro za sezon panu Robertowi. No zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ważne, żeby też w reprezentacji pan Robert spisywał się znakomicie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: jakie od razu to jest specjalne.
1: Czwartkowy poranek, niektórzy już wypatrują powoli weekendu, no ale ten weekend pogodowo chyba nie będzie najbardziej przyjazny tym, którzy chcą skorzystać z okoliczności przyrody. Jak będzie dzisiaj, jak będzie w kolejnych dniach? Prognoza pogody po naszych wiadomościach. Na nie już teraz zapraszam. Startujemy punktualnie o godzinie 7.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Do jutra potrwają utrudnienia na kilku ulicach w gminie Kościelisko. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bukowinie Tatrzańskiej zaprasza na bezpłatne zajęcia. W części z kraju i ze świata Donald Trump w Pekinie. Posłuchajcie o tej wizycie w porannych wiadomościach. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820 139 80.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Po reklamie.
1: Dziś czwartek, to 14 dzień maja. Na zegarach 7 zapraszamy Was na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. W gminie Kościelisko trwają prace remontowe i naprawy dróg. W związku z robotami do najbliższego piątku w godzinach od 7 do 19 musicie liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Prace odbywają się na ulicach Kierpcówce, Królewskiej i Budzówce w Kościelisku. Drogi nie zostały zamknięte, ale trzeba zachować tutaj szczególną ostrożność, radzi Urząd Gminy. Całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego są natomiast ulice Malce w Dzianiszu oraz ulica Rysulówka Boczna w Kościelisku. Urząd Gminy apeluje do kierowców o uwzględnienie utrudnień przy planowaniu tras.
12: To są wiadomości z Podhala.
2: W Bukowinie Tatrzańskiej działa Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Odbywają się w nim zajęcia dla dorosłych, finansowane dzięki środkom pozyskanym z funduszy europejskich. Różnorodne zajęcia będą organizowane do września. Wśród nich między innymi kursy doskonalenia cyfrowego. Wciąż można się jeszcze zapisać.
13: Przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca na stronie internetowej dedykowanej Lokalnemu Ośrodkowi Wsparcia Edukacyjnego, bo taka strona jest prowadzona zarówno na Facebooku, jak i ma swoją stronę internetową, ale i na naszym gminnym Facebooku pojawia się kalendarz z rozpisanymi godzinami zajęć w rozbiciu na miesiąc, no i rodzaj zajęć. I tutaj nabory trwają. W tym momencie te, które już są realizowane, to rzecz jasna są realizowane, natomiast na pozostałe można się zapisywać. Deklaracje są dostępne zarówno w Urzędzie Gminy, jak i na stronie. stronie internetowej.
2: Mówiła wicewójt gminy Bukowina Tatrzańska Maria Kuruc.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Dziś w Rabie Wyżnej odbędzie się pogrzeb Wandy Czubernatowej. Poetka pisząca zarówno w gwarze, jak i w języku literackim zmarła w poniedziałek w wieku 88 lat. Była przyjaciółką księdza Józefa Tischnera, który często cytował jej strofy. Była też obdarzona niezwykłym poczuciem humoru. Działający w naszym regionie od ponad 30 lat góralski kabaret Truteń uważał Wandę Czubernatową za swoją matkę chrzestną.
0: My wszyscy podziwialiśmy ją całe życie, że była wspaniałą osobą. I to, co napisała 30 lat temu, czy 40, jest tak aktualne, że dziś otwieramy kartki i lecimy z tekstem, którego nawet nie trzeba zmieniać. Także jest smutny codzień. Musimy nie zapomnieć, i w modlitwie, i w sercach, żeby zawsze została jak najdłużej z nami.
2: Mówił członek kabaretu Truteń Mateusz Papież. Modlitwa różańcowa rozpocznie się w kościele parafialnym o godzinie 12:30, po czym zostanie odprawiona msza święta żałobna o godzinie 13:00. Po nabożeństwie zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji. Trudna akcja strażaków w kompleksie leśnym Baligówka w gminie Biały Dunajec. Przyczyną pożar jest apel burmistrza do turystów i mieszkańców. Ten temat w kolejnym wydaniu wiadomości. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
14: Donald Trump w Pekinie.
15: Otwierając spotkanie w wielkiej hali ludowej, przywódca Chin Xi Jinping potwierdził, że jest to pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany.
14: Co wiemy w tej chwili? Paweł Żuchowski.
16: Dzień dobry. Chińczycy postawili na powitanie z honorami, tak by prezydent USA był zadowolony. Od pierwszych chwil już na lotnisku przywódca USA był witany w zasadzie po królewsku. Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak Donald Trump lubi. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan. Na trasie przejazdu do hotelu kwitnące róże. Rozmowy nie będą łatwe, kraje wiele dzieli, a jak podkreślają media w USA, Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Iran, a który może prosić Chiny o wsparcie w tej sprawie. Może też prosić o pomoc w naciskach na Rosję, bo Trumpowi nie udało się też zakończyć wojny w Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: Teraz pytanie o zmianę w planach Pentagonu. Jak już informowaliśmy, nagle odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski.
15: Według portalu Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii. Wspomnianych ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Według amerykańskiego portalu redukcja sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy to decyzją Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowe prawie 20 tysięcy żołnierzy.
14: Pakiet CPN, ceny paliw niżej, zostaje na dłużej.
15: Rząd potwierdził, że przedłuża pakiet o kolejne 2 tygodnie, a co to oznacza dla zmotoryzowanych?
14: O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
17: Ceny paliw, przynajmniej na razie, powinny zostać utrzymane w ryzach. Do końca maja obowiązywać będą obniżony podatek VAT z 23% do 8%, obniżona akcyza, a także mechanizm wyliczania maksymalnych cen na stacjach. To drugi raz, gdy rząd przedłuża pakiet CPN. Przypomnijmy, dziś zgodnie z mechanizmem maksymalnych cen za litr benzyny 95 płacimy 6,39 zł, za litr oleju napędowego 6,92 zł.
1: Jeszcze w wielu miejscach obowiązuje ostrzeżenie o przymrozkach i rzeczywiście tak było nad ranem w Zakopanem. A w ciągu dnia do 12 stopni, zapowiadają synoptycy, czeka nas zmienne zachmurzenie. Po południu mają pojawić się już słabe opady deszczu. Zmienna aura czeka nas również w piątek, a od soboty co najmniej do poniedziałku rządzić będą chmury. No i padać będzie nam niemal bez przerwy. Spadnie też nieco temperatura, ale te 12 stopni na razie to takie maksimum, które będziemy oglądali. Nieco cieplej w Nowym Targu, tam dzisiaj i jutro do stopni 15. Ewelina już pojawiła się w studiu z kubkiem z napisem bonjour.
18: Kubek z kawą wita się po francusku, a ja mówię dzień dobry, to co, rozpoczynamy?
1: Tak jest.
18: Marek Moc
1: i Ewelina Kroczek, gramy.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Teraz spoglądamy w gwiazdę. Czas na horoskop.
1: Wodniku, twoja kreatywność sięgnie dzisiaj zenitu, więc nie bój się proponować szalonych rozwiązań w pracy. Wieczorem znajdź jednak chwilę na wyciszenie, bo nadmiar bodźców może utrudnić ci zasłużony odpoczynek.
0: Baran. Energia rozpiera cię od rana, co pozwoli ci błyskawicznie uporać się z listą zaległych zadań. Uważaj tylko na ostre słowa w stronę bliskich. Nie każdy nadąża dzisiaj za twoim tempem i temperamentem.
1: I jeszcze bliźnięta to idealny dzień na ważne rozmowy i nawiązywanie nowych znajomości, bo twoja charyzma zadziała jak magnes. Intuicja podpowie ci świetny pomysł na wieczorny relaks, więc zaufaj swoim zachciankom.
2: Radio

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: O tej porze to my już spokojnie dopijamy pierwszą kawę, jak cappuccino. Marek, u ciebie co? Klasyka czarna, tak?
0: Tak, ale z białym. Bez zbędnych dodatków oczywiście, konkretnie. Nie słodzę od wielu, wielu lat.
1: Aha. Cappuccino, latte, espresso to takie kawy, które u nas w radiu królują.
0: A piłaś kiedyś kawę americano?
1: Szczerze, to ja nigdy nie zamawiałam w kawiarniach, bo nawet nie wiem, czego się po niej spodziewać.
0: No to już wyjaśnia lżejsze.

0: która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSP NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Po reklamie.
4: Dzisiaj na Podhalu i także w Zakopanem raczej pochmurno, ale z przejaśnieniami. Trochę słabego deszczu będzie się pojawiało. Taką zmienną aurę również mieć będziemy jutro. Niestety od soboty tylko i wyłącznie chmury i opady w deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu ostrzegają synoptycy. 12 stopni maksymalnie dzisiaj i jutro na termometrach, a w Nowym Targu 15 zarówno dzisiaj, jak i jutro. Nieco silniejszy wiatr też trochę nam może podokuczać.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czy imię może mieć wpływ na fortunę? No, brzmi jak zagadka z horoskopu, ale są liczby. Okazuje się, że są pewne imiona, które miliarderzy najchętniej nadają swoim dzieciom. Zaraz sprawdzimy, czy jest tam Mark.
0: W zestawieniu 500 najbogatszych ludzi świata najczęściej powtarzają się imiona John i David. Każdy z nich nosi po 9 miliarderów.
1: Czyli jednak bez Marka. Wśród kobiet tylko Maria, a raczej może Maria, pojawia się więcej niż raz, ale tu niespodzianka, najbardziej bogate statystycznie jest imię Alice ze średnim majątkiem na poziomie aż 154 miliardów dolarów.
0: No, eksperci studzą emocje, podkreślają, że imię to tradycja i symbol, a nie przepis na miliony. Tak więc nie idźcie tą drogą.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
3: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
5: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Po reklamie.

0: Czwartkowy poranek, jeśli chodzi o mądrości ludowe, to dzisiejsze tłumaczy, dlaczego nam jeszcze zimno w maju.
1: Tak jest, pan Kracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. A jeśli chodzi o myśl dnia, która w naszym kalendarzu pojawia się na dzisiejszą datę, to brzmi ona...
0: Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Goethe.
1: No odkrywcze. Dobrze. No bardzo, bardzo, bardzo. Bez fantazji, bez zbędnych słów, za chwilę u nas wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex jest apel burmistrza Czarnego Dunajca po groźnym pożarze w kompleksie leśnym Baligówka. Znów można korzystać ze zdrojów wody pitnej przy wejściach na tatrzańskie szlaki. W drugiej części serwisu zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Trwa akcja ratunkowa. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, czwartkowy poranek, czas na wiadomości.
2: O krok od tragedii. Pożar lasu w kompleksie Baligówka. Ten temat na początek wiadomości o 8. Anna Grudek, zapraszam. W ostatnich dniach w kompleksie leśnym Baligówka w gminie Czarny Dunajec doszło do groźnego pożaru. Ogień pojawił się w trudno dostępnym terenie w pobliżu zakładu torfowego. Jak poinformował burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski, strażacy przez ponad 3 godziny lokalizowali źródło pożaru. Konieczne było rozwinięcie blisko kilometra linii wężowej, a teren akcji był praktycznie niedostępny dla ciężkich samochodów pożarniczych. Dodatkowym utrudnieniem był brak naturalnych źródeł wody w pobliżu. Dzięki szybkiej i skutecznej akcji strażaków udało się opanować ogień, zanim zajął pokłady torfu. W innym wypadku mogłoby dojść do długotrwałego pożaru, prowadzącego do poważnych zniszczeń cennego ekosystemu torfowisk. W związku z utrzymującą się suszą burmistrz apeluje do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i na terenach otwartych. Ogromne zagrożenie stanowi celowe zapruszanie ognia przy wypalaniu traw, ostrzegają strażacy.
9: Zdarza się cały czas, że ludzie wypalając te nieużytki wierzą, że poprzez to ich działanie użyźnią tą glebę. Tak nie jest. Niszczymy faunę i florę, nawet sobie z tego nie zdając sprawy.
2: Mówił komendant Zakopiańskiej Straży Pożarnej Andrzej Król-Łęgowski.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Po zimowej przerwie ponownie uruchomiono zdroje wody pitnej przy wejściach na popularne tatrzańskie szlaki. Można z nich korzystać w kilku lokalizacjach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, między innymi w Kuźnicach, Dolinie Strążyskiej, Dolinie Małej Łąki oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ulicy Chałubińskiego w Zakopanem. Woda dostarczana do zdrojów pochodzi z systemu SEWIK i ma takie same parametry jakościowe jak woda wodociągowa. Jest bezpieczna, nisko zmineralizowana i nadaje się do bezpośredniego spożycia. Jak podkreślają SEWIK oraz TPN, korzystanie ze zdrojów to także rozwiązanie ekologiczne, które pozwala ograniczyć zużycie jednorazowych plastikowych butelek w górach. Na koniec zaproszenie. Jutro w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbędzie się wernisaż wystawy prac Aleksandra Majerskiego, rzeźbiarza, malarza, rysownika i poety.
10: Artysta, absolwent WSP w Krakowie oraz wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Limanowej od blisko 40 lat tworzy w drewnie i kamieniu, realizując swoją pasję artystyczną w wielu dziedzinach sztuki. Jest współzałożycielem Międzynarodowej Grupy Twórców Różnych Złota Linia oraz członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, tu m.in. w Nowym Jorku, Ostrawie, Lwowie, Łódzku czy też Mannheim.
2: Początek wernisażu o godzinie 14, mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. W kolejnym serwisie włamywacz ze stolnicy w rękach policjantów. W jego zatrzymaniu pomogli zakopiańscy mundurowi. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
11: Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych w stolicy Ukrainy po kolejnym ataku Rosjan na Kijów.
12: 10 osób uratowano już spod częściowo zawalonego budynku. Akcja ratowników trwa. Krótko przed godziną pierwszą w nocy ukraińskie siły ogłosiły ogólnokrajowy alarm powietrzny, ostrzegając, że w powietrzu znajdują się rosyjskie bombowce MiG-31 i że każdy region kraju jest narażony na ataki rakiet balistycznych.
11: Oprócz Kijowa Rosjanie zaatakowali nad ranem także regiony w centralnej i wschodniej Ukrainie. Dzisiaj, przypomnijmy, mija 1550 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Drugi dzień obławy w Lubinie na Dolnym Śląsku. Policja o poranku potwierdziła nam, że nadal poszukiwany jest sprawca strzelaniny na osiedlu przy lesie.
12: Do tragedii doszło wczoraj w nocy w mieszkaniu 10-piętrowego wieżowca przy ulicy Jastrzębiej. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna.
11: Sprawą zajmuje się Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy o ofiarach strzelaniny?
13: Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyźni, którzy zginęli, są znani policji i w przeszłości byli już karani. Mieli pracować jako ochroniarze w jednym z lokalnych klubów. Cała trójka była też związana ze środowiskiem kibiców Zagłębia Lubin. Na jutrzejszym meczu z Pogonią Szczecin sektor najbardziej zagorzałych fanów drużyny ma być ubrany na czarno. Sąsiedzi, z którymi rozmawiałam, są w szoku, że w ich bloku doszło do takiej tragedii.
14: Nic nie słyszałam. My na 10 piętrze. Ja tylko wieczorem widziałam to pogotowie. Najpierw jak jechało, słyszałam potem patrzę światełka. Później położyłam się spać, wstałam rano, mój mąż mówi, ty, dwa auta policyjne, ten. Ja mówię, no to kogoś już zamordowali na pewno.
13: Co wydarzyło się za drzwiami mieszkania, prokuratura na razie nie zdradza.
11: Sprawa aresztowania Zbigniewa Ziobry nie będzie traktowana priorytetowo. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla polityka PiS, które zaplanowano dopiero na 8 września.
12: Prokuratura chciała zmianę terminu, bo prawomocne postanowienie sądu w sprawie aresztu dla Ziobry podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości jest konieczne do wniosku o jego ekstradycję z USA.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Dzisiaj na Podhalu i także w Zakopanem raczej pochmurno, ale z przejaśnieniami. Trochę słabego deszczu będzie się pojawiało. Taką zmienną aurę również mieć będziemy jutro. Niestety od soboty tylko i wyłącznie chmury i opady w deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu ostrzegają synoptycy. 12 stopni maksymalnie dzisiaj i jutro na termometrach, a w Nowym Targu 15 zarówno dzisiaj, jak i jutro. Nieco silniejszy wiatr też trochę nam może podokuczać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: W tej godzinie naukowa historia o tym, jak kawa stworzyła internetowy hit.
1: Sportowe emocje z Igą Świątek w Rzymie.
0: I muzyczna bomba od Szokiry przed mundialem. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Czwartkowy poranek, a u nas naukowe dowody.
1: Na moc porannej kawy, ale musimy cofnąć się do roku 1991. Uniwersytet Cambridge, laboratorium komputerowe i tam historia, która no trochę brzmi jak żart, ale to jest absolutna prawda.
0: No to co to się tam takiego wydarzyło?
1: Naukowcy mieli bardzo poważny problem. Kończyła im się kawa. To jest życiowy problem.
0: No i to był moment przełomowy dla ludzkości?
1: Tak, tak, tak, bo nikt nie chciał schodzić piętro niżej tylko po to, żeby odkryć, że dzbanek jest pusty.
0: No, brzmi jak klasyczny problem, czy warto wstać.
1: Właśnie, i wtedy pojawili się dwaj naukowcy i wpadli na pomysł: kamera skierowana na dzbanek.
0: Czyli pierwszy w historii system sprawdzam, zanim ruszę się z krzesła, tak?
1: Tak, obraz trafił na komputery w budynku i każdy mógł zobaczyć, czy kawa jeszcze istnieje, czy już jest tylko wspomnieniem.
0: Tak? No i tak narodził się jeden z pierwszych live streamów w historii internetu.
1: A Kofikam działała aż do 2001 roku, kiedy dzbanek trafił do muzeum.
0: Czyli można powiedzieć, że internet zaczął się od kawy i lenistwa, które wygrało schodzeniem po schodach. No brawo, brawo!

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: My z Markiem jesteśmy poszukiwaczami dobrych wiadomości, takich, którymi można sobie trochę doładować baterie na cały dzień.
0: No i co tam mamy w tym worku dobrych newsów? Na pewno kolejną wygraną Igi Świątek w Rzymie. No i najważniejsze, dziś Iga gra w półfinale.
1: A wiesz, że po wczorajszym meczu została zapytana konferencji, czy używa czata GPT do analizowania spotkań, tak jak robią to niektóre tenisistki?
0: No i co odpowiedziała?
1: Że AI pomaga jej czasem pisać maile.
0: No, czyli technologia technologią, ale backend nadal trzeba wypracować samemu.
1: I całe szczęście, a półfinałowe spotkanie Igi z Liną rozpocznie się

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: To pewne. Niskie ceny z

0: reklamie.
1: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1008 hektopaskali. Po południu delikatnie zacznie nam spadać. Biometr jest nie najlepszy. Uwaga też na podmuchy wiatru. Może nie będą to jakieś szalone, no ale niestety będą nam potęgowały uczucie chłodu. Wiaje z południa. 12 stopni maksymalnie na termometrach w Zakopanem. Podobnie będzie jutro. W Nowym Targu nieco lepiej, tam do stopni 15.
2: Radio Alex.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Są artyści, którzy nagrywają przeboje. Jest Shakira, która najwyraźniej specjalizuje się w hymnach mundialowych, bo kilka dni temu pokazała fragment nowej piosenki na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Słyszałeś? Widziałeś?
0: No widziałem i mam wrażenie, że za chwilę znowu cały świat będzie nucił refren, nawet stojąc w korku albo robiąc zakupy.
1: Tak, ja też mam takie wrażenie, że to będzie hit, no ale powiedz mi, jego na to robi. No, wygląda tak samo, rusza się tak samo i śpiewa równie fantastycznie jak podczas mundialu w 2010 roku, kiedy świat śpiewał razem z nią Waka Waka. No, nie wiem.
0: Podejrzewam, że istnieje sekretna recepta Shakiry i pewnie jest pilnowana lepiej niż Puchar Świata.
1: No właśnie, właśnie. I chyba nie ma drugiej osoby, która potrafi sprawić, że nawet ktoś, kto nie ogląda piłki nożnej, nagle zna cały hymn mundialu na pamięć.
0: A my przypominamy premiera całego utworu. Już dzisiaj ja czekam z niecierpliwością.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy targ. Miejska hala lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła. Fotowoltaika. Przydomowe oczyszczalnie. I wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Kauflandzie jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: To czwartkowy poranek, 14 dzień maja w kalendarzu i o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: Rok 1796, Edward Jenner podaje pierwszą szczepionkę przeciwko ospie. To na pewno przełom w medycynie.
0: W 1908 roku Wilbur Wright odbył pierwszy lot samolotowy z pasażerem.
1: A w 2017 roku Emmanuel Macron został zaprzysiężony na urząd prezydenta Francji.
0: A te najbardziej aktualne informacje pojawią się w wiadomościach. Zapraszamy.
2: W wiadomościach Radia Alex o 9:00. Włamywacz z Warszawy zatrzymany w Zakopanem. Tutaj także złamał prawo. Turystów z Bliskiego Wschodu będzie w tym roku mniej, ale mogą zastąpić ich goście z innych państw. W części z kraju i ze świata planowana rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Anna Grudek. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklamie.
1: Dziś czwartek, to 14 dzień maja. Jest 9:00, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Zakopiańscy policjanci pomogli zatrzymać włamywacza ze stolnicy. Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę współbiesiadnika, ukradł klucze, pojechał w trakcie imprezy do jego domu i tam z sejfu zabrał 65 tysięcy złotych.
21: 29-latek po przewiezieniu z Zakopanego usłyszał zarzuty dotyczące także innych przestępstw. Jest już w tymczasowym areszcie. Chodziło o kradzież markowej kurtki, klucze do domu i sejfu oraz 65 tysięcy złotych. Obywatel Ukrainy podczas wspólnego picia alkoholu w restauracji ze swoim znajomym, u którego kiedyś mieszkał, wykorzystał sytuację i zabrał jego kurtkę z kluczami. Pod pretekstem wyjścia na papierosa wymknął się z lokalu, pojechał do jego mieszkania i go okradł. Następnego dnia 29-latek za gotówkę kupił samochód i pojechał do Zakopanego. Szybko wpadł w ręce policjantów. Pod Tatrami dopuścił się też kradzieży, nie płacąc za paliwo na stacjach.
2: To był Arkadiusz Żabka. Dziękuję za relację.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W te wakacje z powodu trudnej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie turystów z krajów arabskich będzie w Zakopanem mniej. Burmistrz miasta jednak uspokaja, załamanie rynku nie nastąpi. Pojawią się goście z innych krajów.
0: Mamy dopiero w zasadzie początek maja. Turyści z krajów arabskich przyjeżdżają do nas w okresie z reguły od czerwca do września. Wielu turystów, którzy pojechaliby w tamtą stronę, bo to na to też trzeba popatrzeć, którzy pojechaliby gdzieś w stronę Półwyspu Arabskiego, zostanie w kraju, więc być może oni przyjadą do nas. Być może turyści ze Słowacji, z Czech, z Węgier, którzy również planowaliby wyjazd w te rejony dzisiaj objęte konfliktem, no też będą chcieli gdzieś spędzić czas, być może przyjadą do nas.
2: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. O tym, jak będzie przebiegał tegoroczny sezon wakacyjny, będziemy Was informować na bieżąco. I zostajemy pod Giewontem. Na zakopiańskich straganach pojawiła się nowa pamiątka. To niezbyt udana pluszowa wersja oscypka w góralskim kapeluszu. Ma różne rozmiary i różne ceny. Jest też wersja przypinka do kluczy. Na razie zainteresowanie nowym gadżetem jest średnie, a sami sprzedawcy wątpią w jego sukces komercyjny.
3: Pierwszy raz to widzę, więc myślę, że to nowość. Tam ktoś dopiero kupił, więc ja się z tym nie spotkałam wcześniej.
22: Ale kupi pani też jako pamiątkę z Zakopanego?
3: Kupię pewnie dla dzieci.
22: Oscypek pluszowy już kupiony?
23: Nie, ja oscypków nie za bardzo.
22: Pluszowe oscypki ma pan?
24: Mamy.
22: Cieszą się powodzeniem?
24: Nie, tak czasem, wiecie? To szczególnie dzieci kupują. Nawet nie wiedzą, co to jest, nie?
22: Myśli pan, że to będzie hit tego roku?
24: Myślę, że nie.
22: Gęś pipa to był lepszy hit.
24: O tak, to ona zawładnęła wtedy z Zakopanem.
2: Z turystami i sprzedawcą pamiątek Stanisławem Łukaszczykiem rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Tyle z regionu. Za niespełna godzinę wrócę do Was między innymi z ostrzeżeniami dla kierowców w Nowym Targu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
25: Jedna osoba zginęła, 31 zostało rannych. To jest najnowszy bilans kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów.
26: Dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Część wieżowca się zawaliła. Zniszczonych jest 18 mieszkań. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie.
25: Trwa akcja ratowników. Razem z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się w tej chwili tam na miejscu?
27: Trwa przeszukiwanie gruzowiska po tym, jak dron uderzył bezpośrednio w 12 piętro bloku mieszkalnego. Jak informują miejscowe służby, spod gruzów udało się uratować dotąd 27 osób. Akcja jest utrudniona, bo nad Kijowem i obwodem kijowskim są jeszcze bezzałogowcy armii Putina.
26: Krzysztofie, a co wiadomo o tym ataku?
27: Praktycznie nad całą Ukrainą trwa od niemal doby. W tym czasie Rosjanie uderzyli 675 dronami oraz ponad 40 rakietami. Jesteśmy świadkami jednego z największych ataków od początku wojny z zastosowaniem pocisków kierowanych i dronów różnych typów. Mówił rzecznik obrony powietrznej Jurij Ignat. Dodał, że nie udało się zestrzelić 23 dronów i 15 pocisków. Poza domami mieszkalnymi celem Rosjan były obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także kolejowej.
25: To będzie katastrofa, alarmują kierowcy, którzy codziennie kursują między Łodzią i Warszawą.
26: Już w czerwcu ma rozpocząć się rozbudowa autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa.
25: Chociaż trasa nie zostanie zamknięta dla ruchu, pojawiają się zwężenia i ograniczenia prędkości, co pogorszy już dziś fatalną sytuację.
28: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
29: Tyle ruch się pewnie przełoży
28: na trasę S8. I tutaj nawet o tym nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie. No patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat na pewno.
26: Autostrada A4 to kolejna bolączka kierowców.
30: To jest tylko z nazwy autostrada, bo tak naprawdę zjazd do Legnicy od Opola do tego zjazdu jest dramatyczna jazda. A od tego zjazdu do Kołobrzegu jest perfekcyjna droga. Także zawsze mamy taką męczarnię jadąc tamtą drogą. Więc ja uważam, że nie ma w Polsce drogi, która by pobiła ten fragment, Opole, zjazd na Legnicę.
25: Tak mówili naszej reporterce kierowcy na MOPie przy S8.
1: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1008 hektopaskali. Po południu delikatnie zacznie nam spadać. Biometr jest nie najlepszy. Uwaga też na podmuchy wiatru. Może nie będą to jakieś szalone, no ale niestety będą nam potęgowały uczucie chłodu. Wiaje z południa. 12 stopni maksymalnie na termometrach w Zakopanem. Podobnie będzie jutro. W Nowym Targu nieco lepiej, tam do stopni 15.
2: My z Markiem w tej godzinie rozwiniemy czerwony dywan, bo niebawem zabierzemy was do Cannes.
1: A potem do Rzymu.
2: W towarzystwie gwiazd oczywiście. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
2: Zapraszamy.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i kawa z plotką.
1: Marek, kojarzysz serię Dynastia, emitowana w telewizji w latach 80. Black Crystal, Alexis, kojarzysz, prawda?
0: Tak.
1: A wiesz, że Alexis, czyli John Collins, wygląda tak samo rewelacyjnie jak wtedy? No może ma kilka zmarszczek więcej, ale wygląda jakby właśnie zeszła z planu filmu o luksusie, miłości, wiecznej młodości.
0: No może dlatego, że jej mąż jest o 32 lata młodszy i podobno to wymarzony piąty... A może szósty mąż?
1: No, nie wiem, może o to chodzi. Niech im się wiedzie, zresztą doskonale prezentowali się na czerwonym dywanie trwającego właśnie festiwalu filmowego w Cannes.
0: No tak przypomnijmy tylko, że już za kilka dni pani John Collins skończy 93 lata.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocy.

0: W Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Synoptycy prognozują na poranek małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające okresami do dużego. Gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Niewykluczone są też burze lokalnie z drobnym gradem. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 13 do 16 stopni, a na szczytach Tatr około 3 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie nam towarzyszył słaby i umiarkowany wiatr, miejscami porywisty z południowego zachodu.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Byliśmy w Cannes, teraz przenosimy się do Rzymu, bo tam pojawił się Mel Gibson. Został przyłapany na romantycznym spacerze. Rzym, pocałunki, nocne zwiedzanie.
0: No trochę brzmi jak zwiastun nowego filmu.
1: A to życie 70-letni Gibson i młodszy o 26 lat włoska aktorka Antonella Salvucci podobno nie szczędzili sobie czułości. Kolacja panorama miasta. Romantycznie.
0: Klasyczny pakiet La Dolce Vita.
1: Media już ogłosiły nowy romans Hollywood, chociaż inne źródła twierdzą, że Gibson nadal jest singlem.
0: No, czyli wygląda na to, że we Włoszech nawet singiel spaceruje bardziej romantycznie niż inni, na walentynki na przykład.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: poszukiwaniu dobrych informacji natrafiliśmy właśnie na taką.
1: Reprezentacja polskich piłkarzy ręcznych sprawiła niespodziankę dla niektórych. Pokonała Austrię 26-25 w pierwszym meczu o awans na przyszłoroczny mundial.
0: Brawo chłopaki, będziemy trzymać kciuki w dalszym ciągu, a nie tylko o sporcie mówić będziemy w kolejnym wydaniu wiadomości. Zostańcie z nami.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W Nowym Targu ruszyła budowa kolejnego odcinka magistrali ciepłowniczej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przy placu Ewry. W części z kraju i ze świata będziemy na festiwalu filmowym w Cannes. Dziś tam Dzień Polski. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 10:00, w czwartkowy poranek czas na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w Nowym Targu. Wczoraj ruszyły prace przy budowie magistrali ciepłowniczej w rejonie placu Ewry. Wykonawca inwestycji zapowiedział utrudnienia w ruchu, które mają potrwać około 4 tygodni. Urząd Miasta informuje, że analizowano inne warianty przebiegu sieci, jednak ostatecznie magistrala została poprowadzona w pasie drogowym, między innymi ze względu na brak zgód na wejście w prywatne tereny oraz konieczność ochrony zieleni. Budowa magistrali to część dużej inwestycji związanej z rozwojem sieci geotermalnej w Nowym Targu i Szaflarach. Wartość całego projektu przekracza 40 milionów złotych, z czego 30 milionów stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Na wtorkowym posiedzeniu Konwentu Tatrzańskiego rozważano pomysł utworzenia azylu dla dzikich zwierząt. Coraz częściej pojawiają się one w Zakopanem i przy okolicznych gospodarstwach w tatrzańskich gminach. Część z nich utraciła już naturalny lęk przed człowiekiem i nie potrafi funkcjonować w dzikim środowisku. Zwierzęta bywają zagrożeniem dla mieszkańców, ale same również narażone są na niebezpieczeństwo.
10: Ten problem narasta. Będziemy musieli spotkać się również z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo to w dużej części są ich zwierzęta i powiedzmy jakoś uregulować pomiędzy sobą to funkcjonowanie, żebyśmy wiedzieli, czyj to jest problem, prawda? A także, żebyśmy mieli miejsce, gdzie możemy to przekazać.
2: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Pomysłodawcą azylu dla dzikich zwierząt jest organizacja Tatrzańskie Otulisko. Miejsce miałoby być ogrodzone i zapewniać zwierzętom opiekę weterynaryjną. Część z nich po rehabilitacji mogłaby wrócić do naturalnego środowiska, a pozostałe znalazłyby się tam pod stałą opieką.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Finiszerz wystawy Tischner Doświadczenie 2025 odbędzie się w najbliższą niedzielę w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. Początek o godzinie 18, ale trzeba sprawdzić, czy są jeszcze dostępne bezpłatne wejściówki.
11: Ten wieczór wypełni spektakl Mędrole inspirowany myślą i twórczością księdza profesora Józefa Tischnera, pełen humoru, refleksji i góralskiej mądrości, monodram gwarowy oparty na tekstach bohatera wystawy, wzbogacony fragmentami prozy Kazimierza Przerwy Tettmayera oraz poezji Augustyna Suskiego. Autorem scenariusza i głównym wykonawcą jest Stanisław Apostoł. O oprawę artystyczną zadbają zespoły regionalne Wolne, Mali, Hyrni oraz Hyrni pod kierunkiem Macieja Warpecha. Przypomnę, że ubiegły rok przez Senat RP był ogłoszony rokiem księdza profesora Józefa Tischnera ze względu na przypadającą wtedy 25. rocznicę śmierci. Ekspozycja była wizytówką tych obchodów,
2: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Konsultacje społeczne w sprawie ulicy Krzywej w Nowym Targu. Znamy wyniki i potencjalną przyszłość miejskiego deptaka. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy ogłosił środek zapobiegawczy dla podejrzewanego o korupcję Andrija Jermaka, byłego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zostanie on aresztowany, bądź też wpłaci kaucję w wysokości 140 milionów hrywien, czyli ponad 13 milionów złotych.
13: Przypomnijmy, Jermak w poniedziałek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Kłopoty z przejazdem na trasach między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Chodzi o drogi numer 94 oraz S1.
12: W faktach teraz Marcin Buczek razem z nami.
14: Dzień dobry.
12: Marcinie, co tam się wydarzyło?
14: Na trasie numer 94 w Sosnowcu są prace drogowe. Tam korek, jadąc od Dąbrowy Górniczej, ma około 3 km długości. Zaczyna się w rejonie centrum handlowego, a kończy na wysokości wiaduktu przy elektrociepłowni. Natomiast na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej, na pasach do Sosnowca, jest kolizja ciężarówki i auta osobowego. Samochody zderzyły się w rejonie zjazdu na drogę numer 94.
12: Szybcy i wściekli pojawili się o północy w Cannes.
13: Świętowano 25. urodziny pierwszej części filmu. Na festiwalu jest nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Dzień dobry.
13: Witaj. Kasiu, dziś w Cannes Dzień Polski.
15: To prawda. Zacznie się pokazem Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy. To w sekcji Cannes Classic. 45 lat temu ten film zdobył tu, na festiwalu, Złotą Palmę. Potem będzie światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, bo taki będzie ostatecznie tytuł. I film przy okazji 19 czerwca wchodzi do polskich kin. Jak mówi mi producentka Ewa Puszczyńska:
16: bycie tutaj to jest ogromny zaszczyt i honor i wspaniale tutaj być z filmem w głównym konkursie.
15: A późnym wieczorem tu w Cannes pierwszy pokaz również walczących o Złotą Palmę historii równoległych. Dwukrotny laureat Oscara Ashgar Farhadi nakręcił film inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Maciej Musiał też będzie, bo on jest współproducentem i obiecał, że opowie nam o tej przygodzie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W prognozach na dzisiaj trochę chmur, trochę słońca. Miejscami mają wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z drobnym gradem. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 13 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu i południa. W czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 55 km na godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: I rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę, a będziemy mówić m.in. o wakacjach, to znaczy najlepszych terminach na wakacje.
1: No i o pewnym wyczynie, który przesuwa granice ludzkich możliwości.
0: Będzie ciekawie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
3: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Nasz licznik pokazuje, że do wakacji zostało jeszcze 42 dni.
0: No my tutaj odliczamy, a tymczasem połowa Polaków planuje urlop jeszcze przed sezonem.
1: Tak, tak, mamy przed sobą takie badanie, z którego wynika, że coraz chętniej wyjeżdżamy wiosną albo na początku lata. No powód jest bardzo prosty. Ceny są niższe niż w wakacyjnym szczycie.
0: Czyli zamiast walczyć o leżak w lipcu, wolimy złapać spokój i tańszy nocleg w czerwcu.
1: No i co ciekawe, klasyczne wakacje w środku lata planuje tylko 11% badanych, a co dziesiąty Polak, to już odkłada urlop aż na jesień.
0: No, czyli wygląda na to, że dziś najbardziej luksusowe wakacje to nie kierunek, ale termin.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Wakacja nie jest

0: Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Jak prognozują synoptycy, dzisiaj powinniśmy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, okresami wzrastającego do dużego. Gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Niewykluczone są też burze, lokalnie z drobnym gradem. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 16 stopni Celsjusza. Na Podhalu prognozowany jest słaby i umiarkowany wiatr, miejscami porywisty z południowego zachodu.

0: Dawno nie mieliśmy informacji z kategorii wow, przecieramy oczy ze zdumienia, ale to jest dokładnie ten moment.
1: Bartek Ziemski z Bielska Białej, 30-letni himalaista, zdobył właśnie Lhotse, co to oczywiście czwarty najwyższy szczyt świata, ponad 8,5 tysiąca metrów nad poziomem morza.
0: I uwaga, zjechał z niego na nartach.
1: Mało? No to dodajmy jeszcze, że zrobił to bez użycia tlenu z butli i był to już 8 ośmiotysięcznik zdobyty przez niego w takim stylu. W świecie himalaizmu absolutny kosmos.
0: Ale wyobraź sobie tę rozmowę. Bartek, jakie plany na weekend?
1: A, jadę w góry, trochę tam pozjeżdżać na nartach.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820 139 80.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Po reklamie.

0: czwartkowy poranek, 14 dzień maja w kalendarzu. Kto dziś świętuje, jeśli chodzi o znaną osobę? George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen, Kate Blanchett, australijska aktorka, laureatka Oscara. Kto jeszcze?
1: Jeśli chodzi o solenizantów, to na liście Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna.
0: Dziś także Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty. Wszystkiego najlepszego.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11:00. Konsultacje społeczne w sprawie ulicy Krzywej w Nowym Targu zakończone. Znamy wyniki i potencjalną przyszłość miejskiego deptaka. Na koniec drugiej części serwisu doniesienia naukowców, które zainteresują amatorów słonecznych kąpieli. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Pod Tatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.

0: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w JYSK. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 11, jest czwartek, 14 dzień maja. Czas na wiadomości.
6: Anna Grudek. Zaczynamy. Znamy wyniki przeprowadzonych na przełomie marca i kwietnia konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na ulicy Krzywej w Nowym Targu. Wśród przedstawionych przez Urząd Miasta wariantów znalazły się takie, które zakładały otwarcie jej na większy niż do tej pory ruch samochodowy. Te zostały odrzucone.
7: Wyniki konsultacji społecznych jasno pokazują, że mieszkańcy oczekują ograniczenia ruchu samochodowego i nadania ulicy Krzywej bardziej sprzyjającego pieszym. Dlatego jako urząd zaproponujemy zmianę organizacji ruchu, która z jednej strony odpowie na te oczekiwania, ale z drugiej strony zapewni normalne funkcjonowanie mieszkańców oraz zapewni dojazd dla dostaw i zaopatrzenia.
6: Mówił Kamil Żegleń z referatu do spraw drogownictwa i transportu w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Ostateczne rozwiązania zostaną wypracowane w porozumieniu z radnymi. Być może na ulicy Krzywej powrócą słupki i donice z kwiatami, które już wcześniej odgradzały ten odcinek od ruchu samochodowego na ulicy Kolejowej.
8: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Nowa remiza OSP w Dzianiszu Dolnym. Po uroczystych obchodach 99-lecia jednostki oraz oficjalnym otwarciu i poświęceniu nowej siedziby ochotników, druhowie z OSP Dzianisz Dolny zapraszają na dzień otwarty, który zaplanowano w najbliższą niedzielę w godzinach od 9 do 18. To okazja, by zobaczyć nową remizę od środka, poznać wyposażenie jednostki, sprzęt ratowniczy oraz codzienną działalność strażaków ochotników. Nowa remiza została wybudowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Kościenisko z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5,5 miliona złotych.
8: To są wiadomości z Podhala.
6: W zakopiańskim barze na końcu świata, który mieści się na ulicy Witkiewicza, już dzisiaj odbędzie się spotkanie poświęcone tatrzańskim zbrodniom. Hubert Jarzębowski, przewodnik tatrzański, opowie o dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce na terenie Tatr po obu stronach granicy.
9: Już pierwsze ofiary Tatr znane z nazwiska to były najprawdopodobniej morderstwa. Mordowano i w XIX wieku, i w dwudziestoleciu międzywojennym.
10: Co było przyczyną tych morderstw? Jakie były motywy?
9: W dawnych czasach główne motywy to były potyczki typu taki tatrzański dziki zachód, na przykład ze zbójnikami. Były zbrodnie motywowane uczuciami, na przykład był człowiek, który zabijał w Tatrach swoje kochanki. Byli czescy artyści, którzy w Tatrach zabili kobietę, żeby przejąć jej majątek. Był na przykład dezerter, który ukrywał się w szałasie i zabił dla pieniędzy przechodzącego człowieka.
6: Początek spotkania o godzinie 19.30. Z Hubertem Jarzębowskim rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Tyle wiadomości z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśnie i Tomasz Staniszewski, a o 12.00 Władek Biały i serwis po góralsku.
11: Rozłam w koalicji rządowej w sprawie wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej.
12: Polskie Stronnictwo Ludowe i część posłów Polski 2050, podobnie jak PiS i Konfederacja, poprze w jutrzejszym głosowaniu w Sejmie Mateusza Szpytmę. To kandydat rekomendowany na stanowisko prezesa IPN-u przez kolegium Instytutu.
11: Michał Ratkowski, witaj.
13: Zgadza się, dzień dobry.
11: Michale, dlaczego ta sprawa dzieli obóz władzy?
13: A powód jest prosty. Koalicjanci mają różną ocenę obecnego wiceprezesa IPN.
14: Pan Szpytma jest kontynuatorem polityki Karola Nawrockiego, upolityczniania Instytutu Pamięci Narodowej.
13: Uważa Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej, która nie zagłosuje za tą kandydaturą. Za to Urszula Pawsławska z PSL przekonuje, że jej klub świadomie popiera Mateusza Szpytmę.
15: Wspieramy pana, mam nadzieję, przyszłego prezesa, dlatego że daje rękojmię właściwie prowadzonej polityki historycznej.
13: Tak jak PSL zamierza głosować część Polski 2050, tak jak poseł Piotr Strach, choć sam ma zastrzeżenia do działalności obecnego Instytutu.
4: Jest to w pewnym sensie instytucja troszeczkę zdominowana przez PiS. W końcu ten kandydat był także związany z prezydentem Nawrockim. Niemniej jednak nie będzie dyscypliny w klubie.
13: To, że Sejm poprze kandydata, nie oznacza, że zostanie nowym prezesem IPN. Zgoda na powołanie musi wydać Senat, a tam głosy rozkładają się niemal pół na pół.
11: Choć wiosnę mamy na razie chłodną, już myślimy o lecie i słońcu. A skoro słońce, to i konieczność skutecznej ochrony przed jego promieniami.
12: Chińscy naukowcy zapowiadają przełom dotyczący filtrów przeciwsłonecznych. W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
16: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym ten chiński przełom miałby polegać?
16: Ogłosili właśnie, że udało im się opracować technologię wytwarzania naturalnej substancji, która chroni przed działaniem ultrafioletu.
11: A co to za substancja?
16: Chodzi o gadusol, substancję, o której od pewnego czasu wiadomo, że ryby stosują ją do ochrony ikry. Problem w tym, że w naturalnych warunkach bardzo trudno ją pozyskać. To się właśnie zmieniło.
12: A w jaki sposób?
16: Zespół badaczy z Uniwersytetu Jiangnan wykorzystał bakterię Escherichia coli jako mikrobiologiczne fabryki gadusolu. Badacze odtworzyli w bakteriach odpowiedni szlak metaboliczny, a dzięki modyfikacjom genetycznym i optymalizacji warunków hodowli zdecydowanie zwiększyli wydajność procesu. Testy potwierdziły, że tak wytwarzany gadusol nie tylko skutecznie chroni przed promieniowaniem UV, ale wykazuje też silne właściwości antyoksydacyjne, porównywalne z witaminą C. Są szanse, że będzie chronił skórę na dwa sposoby.
11: Wypatrujemy więc słońca i czekamy na dobre wieści o gadusolu.
6: W czwartek na Podhalu spodziewajmy się małego i umiarkowanego zachmurzenia, które od czasu do czasu będzie wzrastało do dużego. Niewykluczone są dzisiaj przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna w Bukowinie Tatrzańskiej wyniesie około 13 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu i południa. O tym, jak zapowiada się dzisiejsza noc, w kolejnej prognozie już za kilka chwil.
5: Dzisiaj będziemy wam polecali, żebyście trzymali się mocno, bowiem silne podmuchy wiatru dzisiaj będą nam się pojawiały. No to trzymajcie się mocno i do usłyszenia.
17: Możemy obiecać, że przywieje nas jutro o poranku. Będziemy. Zapraszamy. Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
17: Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.
8: Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama. 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
20: Na popołudnie synoptycy zapowiadają trochę słońca, trochę chmur. Miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. W nocy duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie w rejonach podgórskich od 4 do 6 stopni, lokalnie w obniżeniach terenu około 2, podobnie jak na szczytach Tatr. W rejonach podgórskich w drugiej części nocy będzie wiał miejscami umiarkowany i porywisty wiatr z kierunków południowych, a wysoko w Tatrach nad ranem miejscami silny, osiągający w porywach do 70 km na godzinę.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSP NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Ambitny plan promocji pod Holo przedstawiły władze powiatu tatrzańskiego. Zakopiańska policja zatrzymała złodzieja, który przyjechał pod Giewont na gościnne występy. Nowo fucha wybitnego ratułowianina. To oczywiście nie Sićko, Władysław Biały. Już za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 14 maja, czas na najświeższy serwis. Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Czwartkowe wydanie zaczynamy tematem ambitnego planu tatrzańskich samorządowców. Władze powiatu wraz z wchodzącymi w jego skład gminami mają zamiar wystartować w konkursie promocyjnym, jaki ogłosiło lotnisko w Balicach. O co dokładnie chodzi? Otóż samorząd, który wygrał w konkursie, będzie promowany w terminalu pasażerskim podkrakowskiego lotniska i to z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów. Eksperci domniemują więc, że w grę wchodzi nawet promocja na tym... na telewizorze i w innych miejscach też. Władze postawiły na wspólną promocję powiatu jako całości. W tej chwili trwało opracowywanie ostatecznego kształtu dokumentacji konkursowej. Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji, jakie udało się nam uzyskać, powiat tatrzański oprócz reklamy na lotnisku ma zamiar postawić też na agresywną promocję prowadzoną różnymi kanałami i na różne sposoby. Pomysł zakłada m.in., że w najpopularniejszych turystycznie miastach Polski pojawi się chłop, i to chłop typu naganiac, który będzie się pytał z ogranicznych turystów: ty kualeru, a tyś już był w białym Dunajcu? I w każdy dzień będzie się pytał o inne miejscowości: tu Nigeryjczyk, a co ty opowiadasz? Coś nie był nigdy w Suchym, a ja jest właśnie za Suchego. Być może taki styl promocji przyniesie wartki skutek, a może nie, no co ja wiem, może to wcale nie jest najlepszy pomysł, no nie wiadomo. Zmieniamy temat. Jak już sporokrotnie gadaliśmy na naszej antenie, tegoroczna wiosna niektórym wyjątkowo intensywnie uderza do głowy. Prawie ze w każdy dzień słyszymy o następnych kryminalnych wybrykach, do których dochodzi w naszym regionie. Tym razem zakopiańscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z warszawskiej Pragi Południe zatrzymali złodzieja, który przyjechał pod Giewont na gościnne występy. O szczegółach Arkadiusz Żabka.
2: 29-latek po przewiezieniu z Zakopanego usłyszał zarzuty dotyczące także innych przestępstw. Jest już w tymczasowym areszcie. Chodziło o kradzież markowej kurtki, klucza do domu i sejfu oraz 65 tysięcy złotych. Obywatel Ukrainy podczas wspólnego picia alkoholu w restauracji ze swoim znajomym, u którego kiedyś mieszkał, wykorzystał sytuację i zabrał jego kurtkę z kluczami. Pod pretekstem wyjścia na papierosa wymknął się z lokalu, pojechał do jego mieszkania i go okradł. Następnego dnia 29-latek za gotówkę kupił samochód i pojechał do Zakopanego. Szybko wpadł w ręce policjantów. Pod Tatrami dopuścił się też kradzieży, nie płacąc za paliwo na stacjach.
0: No i teraz zamiast markowej kurtki jest taki kabotek w Polski, ale jak godał pewien ludowy poeta, kto się urodził kwadratem, ten się tulał niebe. Na koniec zajrzyjmy do Ratłowa, bo to właśnie z tamtela płyną do nas ciekawe informacje, które dodatkowo w żaden sposób nie są związane z władzą, przemocą ani pieniądzami. Najwybitniejszy zjący ratłowianin, dobrze znany wielu z nas poeta, erudyta, esteta, krytyk i inżynier Józef Wolsiniok od zeszłej soboty pełni nową funkcję. Otóż Józef zatrudnił się w jednym z marketów budowlanych jako ochroniarz i oficjalnie zawiesił zamiary budowy lotniska w Ratłowie z uwagi na kryzys naftowy, a do tego na ochroniarce ma ciepło, ubezpieczenie, nic nie musi robić, bo nikt nie kradnie i jeszcze mu płacą za to. I on to całe lotnisko, tą budującą wiadomością z Ratłowa kończymy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
7: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapewnił szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziennikarze w Sejmie pytali o doniesienia mediów USA, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski. Michale, jak wicepremier to wytłumaczył?
9: Wyjaśnią, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Szef MON kilkakrotnie zapewniał, że sojusz z USA jest mocny i trwały, a Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania. Dodał, że liczba żołnierzy amerykańskich w naszym kraju na pewno nie spadnie, a być może nawet wzrośnie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
10: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana. Ale dla Polski to nie oddziałuje negatywnie pod względem zdolności i liczebności.
9: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
7: 3,4% w takim tempie rośnie obecnie polska gospodarka. To wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał. Igor Skrzypek,
11: witamy.
7: Igorze, to dobry wynik?
11: Poniżej oczekiwań analityków i słabszy niż w poprzednim kwartale. Na koniec 2025 roku gospodarka rozwijała się w tempie 4,1%. Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo, że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%. Ale kolejne miesiące mogą być słabsze. Eksperci spodziewają się, że drogie paliwa napędzą inflację. Wtedy będziemy kupować mniej, konsumpcja spadnie i w efekcie zobaczymy kolejne spadki.
7: Premier Łotwy Ewika Silina podała się do dymisji. Socjaldemokratyczna Partia Postępowcy ogłosiła wczoraj, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Powodem było odwołanie ministra obrony Andrisa Sprutsa, reprezentującego postępowców po incydencie z ukraińskimi dronami. Dotychczasowa trójpartyjna koalicja kierowana przez premier Silinę straciła większość w łotewskim Sejmie na pół roku przed wyborami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Piątek pogodowo niestety nie będzie udany. Czeka nas duże zachmurzenie, chłód i przelotny deszcz. Temperatury jutro nie będą oszałamiające. Od 9 stopni w Zakopanem do mniej więcej 13 w Nowym Targu. Następne dni nie przyniosą niestety nic lepszego i znowu trzeba będzie ubierać się troszeczkę cieplej. Dobre, dość narzekania w tej prognozie, bo już za sekundę wspólnie ponarzekamy w naszym czwartkowym popołudniu w Radiu Alex, które zaczynamy właśnie teraz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Trwa czas tak zwanych zimnych ogrodników. Tego roku ochłodzenie przyszło z dokładną precyzją, jak w zegarku. Połowa maja jest krytycznym czasem dla sićkich miłośników pogrzebania se w ogródku, przez co wybór tematu na dziś był oczywisty. W dzisiejszym programie podyskutujemy o hobby wielu z nas. O ogródku. Władysław Biały. Gromy.

0: Zimní ogrodnicy to dobry moment na to, żeby podyskutować o ogródku. Co powinno się w nim znaleźć? Nasza pierwsza propozycja to coś warzywnego. Pomidory, ogórki. Problem polega jednak na tym, że klimat w naszej części kraju jest o tyle zróżnicowany, że w jednym miejscu można się sarpnąć nawet na coś ciepłolubnego, a w drugim, i chodzi tu głównie o górskie miejscowości, szczypiorek się czasem nie może wyłonacić. I się nie onacji. Tak przynajmniej twierdzi nasz dzisiejszy ekspert, zopolony ogrodnik z Kościeliska, pan Maniek. Władysław Biały, słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
2: O reklamie.
0: Przed nami wieczór, który pogodowo nie powinien być ani szczególnie zły, ani też wybitnie udany. Duże zachmurzenie nad całym południem Polski. Temperatury od 4 stopni w Zakopanem, przez 6 w Nowym Targu i Ropce, po 10 na Podbeskidziu. Jeśli będziecie czuli zwiększoną senność i takie coś je... To nie przejmujcie się, jest to naturalna reakcja organizmu na to, co dzieje się w pogodzie. Następna prognoza już za niecałą godzinę.
1: Radio Alex.

0: Wracamy do naszego ogrodniczego tematu. Skoro jest wiosna, a do tego czas tak zwanych zimnych ogrodników, to dziś zastanawiamy się nad tym, co musi się znaleźć w ogródku, bez czego żaden miłośnik ogrodnictwa się nie obędzie. Wcześniej już wspomnieliśmy, że musi być jakoś grzęda, mile widziany jest na przykład pomidor, ale co jeszcze musi znaleźć się w ogródku?
1: Kwiatki widzimy, to i głupio peto.
0: Stwierdza nasz ogrodniczy ekspert pan Marian, który rzeczywiście sadzi dziś ładrania koło sobie kwiatki, głównie petunie i już widzimy też porę piwoni. Inny model, troszeczkę inny model tego ogrodnictwa.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
1: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Al.

0: Słuchacie popołudnia w Radiu Alex. Na zegarach pomału dochodzi godzina 13, a to znaczy, że już za moment najświeższe wiadomości z regionu, kraju i ze świata. Po pierwsze, kontynuujemy nasz dzisiejszy ogrodniczy temat, więc zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex rusza remont drogi do Morskiego Oka. Znamy harmonogram prac. 185 drzew w Zakopanem pod lupą dendrologów. W części z kraju i ze świata dziś sejmowa debata w sprawie kryptowalut i drugie czytanie przepisów w tej sprawie. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień. Po reklamie.
0: Na zegarach wybiło godzina 13, czas na wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. W najbliższy poniedziałek rusza remont drogi powiatowej prowadzącej do Morskiego Oka na 3-kilometrowym odcinku między Łysą Polaną a wodogrzmotami Mickiewicza. Prace podzielono na kilka etapów.
15: Plany wykonawcy obejmują kolejno 18-19 maja to frezowanie nawierzchni, 20 do 22 maja ścinanie poboczy, 25 do 26 warstwa wyrównawcza, 27 do 29 warstwa ścieralna. Tradycyjnie przy prowadzeniu takich prac główny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W związku z tym od 25 do 29 maja na remontowanym odcinku nastąpi całkowite zamknięcie ruchu turystycznego, pieszego, a także konnego. Na drogę nie będą mogły również wjeżdżać samochody. W pozostałych dniach piesi będą mogli przejść tym odcinkiem, natomiast wozy konne czy samochody niestety nie przejadą. Kolejny etap to 8-10 czerwca, kiedy to zaplanowano prace obejmujące uzupełniania poboczy drogi.
1: Szczegółowy harmonogram możecie sprawdzić na radioalex.pl. Jeśli terminarz się zmieni ze względu na pogodę, będziemy Was o tym informować na naszej antenie. Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: W Zakopanem trwają badania dendrologiczne. Na podstawie ich wyników Urząd Miasta zaplanuje wykonanie prac zabezpieczających i pielęgnacyjnych. Badania są wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, m.in. tomografu dźwiękowego oraz rezystografu. Specjaliści oceniają kondycję systemów korzeniowych, pni i koron drzew, a także ich stabilność oraz potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia. Dzięki tomografii możliwe jest sprawdzenie wnętrza pnia bez ingerencji w strukturę drzewa i wykrycie m.in. zgnilizny, uszkodzeń czy pęknięć niewidocznych z zewnątrz. Badaniu zostanie poddanych łącznie 185 drzew. Ekspertyzy potrwają do 30 września.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: W najbliższą sobotę na godzinę przed północą wraz z przewodnikiem będzie można zwiedzić willę Atma w Zakopanem, w której Karol Szymanowski spędził kilka lat swojego życia. To będzie prolog Nocy Muzeów, w tym jedynym muzeum biograficznym polskiego kompozytora. Wszystko rozpocznie się kilka godzin wcześniej.
3: Zaczniemy o godzinie 18 recitalem fortepianowym Jakuba Dereja. O godzinie 20 takie specjalne wydarzenie też z okazji setnej rocznicy śmierci Bartusia Obrochty. To spotkanie z Obrochtami poprowadzi Adam Kitkowski i temu spotkaniu będzie towarzyszyła kapela Obrochtów i będzie razem z kapelą poetka regionalna Anna Karpiel-Bartuśka.
1: Mówiła kierowniczka Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem Agnieszka Gąsienica-Giewont. Anna Grudek. Dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Serwis o 14 poprowadzi Joanna Mielimonka. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Anna Wachowska.
9: Dziś w Sejmie drugie czytanie przepisów w sprawie kryptowalut. Wczoraj Sejmowa Komisja Finansów odrzuciła prawie wszystkie poprawki prezydenta. Komisja pracowała nad 4 projektami, ale uznała propozycję rządową za wiodącą i zdecydowała o przygotowaniu 1 sprawozdania. Przyjęto tylko 1 zmianę zgłoszoną przez szefa Kancelarii Prezydenta o obowiązku sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Dzień dobry, Jakubie.
16: Dzień dobry, jestem.
9: Co nad politycy?
16: Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że do tej pory w sprawie kryptowalut nie było żadnych kompromisów ze strony rządu, więc przyjęcie tej 1 poprawki jest już krokiem w dobrym kierunku.
17: No tu jest jakieś jaskółka, można by powiedzieć, czyli przyjęcie 1 poprawki. Zobaczymy, co będzie z następnymi, ale i tak decyzję będzie podejmowała Kancelaria Prezydenta.
16: Mówił mi polityk PiSu Henryk Kowalczyk. Rządzący mają natomiast nadzieję, że tym razem prezydent podpisze ustawę o rynku kryptowalut.
18: Prezydent ma tak naprawdę kolejny test przed sobą, ale także wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają szansę odciąć się od wielkiej afery na rynku kryptowalut.
16: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Poprawkami zgłoszonymi podczas dzisiejszej debaty o 16.30 zajmie się Komisja Finansów. Z Sejmu Jakub Rybski.
9: Małopolska policja zatrzymała Macedończyka, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna od roku uciekał przed włoskim wymiarem sprawiedliwości. Na linii Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku. Kim jest ten zatrzymany?
19: Wiadomo, że do Włoch przyjechał w 2022 roku. Tam przez kolejne 2 lata działał w gangu, który handlował kokainą. W tej przestępczej grupie zajmował wysokie stanowiska. W pewnym momencie był nawet prawą ręką narkotykowego bossa. W 2024 roku uciekł przed włoskimi śledczymi do Polski.
9: A jak wpadł 46-latek?
19: Polscy policjanci ustalili, że od tamtego czasu przebywał na terenie powiatu chrzanowskiego. Potem na jego trop wpadli w Krakowie, gdzie zajmował się pracami dorywczymi. I to właśnie w stolicy Małopolski 2 dni temu udało się go zatrzymać. Teraz jest już aresztowany i będzie czekał na ekstradycję do Włoch. Zgodnie z tamtejszym kodeksem karnym za handel środkami odurzającymi grozi mu nawet do 22 lat więzienia.
20: Jeśli chodzi o pogodę w piątek, to Sićko wskazuje na to, że będzie ona skomplikowana. Zacznijmy od Zakopanego. Otóż piątkowe rano będzie w Zakopanem dość chłodne i pochmurne. Jeszcze przed południem mogą pojawić się opady. W najcieplejszym momencie dnia temperatura dobije jedynie w okolice 10 stopni. Cieplej na Podbeskidziu. Termometry w Bielsku Białej pokazą jutro w okolicach 15 stopni, ale raczej nie spodziewajmy się tam dużo słonka. Już po 13 zaczynamy następną godzinę wspólnego popołudnia. Za chwilę zmienimy troszeczkę perspektywę na dzisiejszy temat, czyli ogródek, i zajmiemy się klasyką, czyli krasnal. Władysław Biały, Gromy.
2: Radio Alex.

0: Godając łowogrodku, skoro w kalendarzu mamy zimnych łogrodników, nie możemy pominąć kwestii dalej dość popularnej ogrodowej ozdoby, którą jest oczywiście krasnal. Przez jednych uwielbiany, przez innych znienawidzony i uznawany za kicz. Czy worce kupić krasnala do ogrodu? No to pytanie każdy ogrodnik musi odpowiedzieć se sam, choć podkreślmy, że krasnal ogrodowy w ostatnich rokach traci na popularności. Przybocmy też, że moda na niego przyszła z Niemiec, a nasi sąsiedzi, jak wiadomo, mają łeb do estetyki. Tu krasnal, tam modern talking. Zresztą my w sprawie estetyki też mamy swoje osiągnięcia. No, wystarczy popatrzeć na billboardy koło Zakopianki. Władysław Bioły, słuchajcie Popołe Dnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Masz Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie

0: Modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: 4,99 za kilogram, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Po reklamie.
5: Ani dzisiejsza noc, ani piątek nie przędą raczej do historii jako momenty pogodowo najpiękniejsze. Noc zimno i pochmurno. Podobnie będzie niestety jutro od rania. Niewielkich przejaśnień możemy spodziewać się w stolicy Podhalo, ale niestety nie zmienią one stanu ogólnej cialamady, który będzie nam jutro doskwierał. Termometry w Nowym Targu pokazą w piątek 13 do 14 kresek. Kiedy znowu poczujemy prawdziwą wiosnę? To trudne pytanie i postaramy się na nie odpowiedzieć w następnej prognozie.

0: To popołudnie w Radiu Alex. Dziś dyskutujemy o ogrodku. W końcu i pogoda, i kalendarz wyraźnie przybacują łetem, że mamy tak zwanych zimnych ogrodników. Wcześniej dyskutowaliśmy już o wyglądzie ogródków, wiemy, że krasnal jest troseczkę dyskusyjną ozdobą, tak więc idziemy dalej. Trownik. Jak zadbać o niego, żeby był idealny? W Polsce obowiązuje jedna szkoła. Wyskubać do samej ziemi, wyrzezać, het, wyciąć, tosićku, wytępić, wykłesić, wyharatać, wyeliminować. Trownik ma być bury ziemisty, bo jest na ziemi, nie? Tak przynajmniej twierdzi nasz dzisiejszy ekspert, pan Marian.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy targ. Miejska hala lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Staszek, twój dom nowy?
8: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
7: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
8: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
8: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
8: 733-049-049.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.

0: Za nami następno wspólna godzina, na zygarach zbliża się 14. Po drugiej zajmiemy się ogródkiem z troskę mniej oczywistej strony, no bo przecież, żeby nasz ogródek ozdobić, albo żeby nie musieć patrzeć na ulubionego sąsiada, z pomocą przychodzą nam różne rośliny i różne sposoby, dzięki którym my nie musimy patrzeć na niego, a on nie będzie ziorął na nos. To będzie akurat wozne. Tego worce posłuchać.
1: Zagrożone pożarem torfowisko w gminie Czarny Dunajec. W wiadomościach Radia Alex o 14 wrócimy do akcji strażaków. Będzie także nowa maskotka, która pojawiła się na zakopiańskich straganach.
2: Niesyćka lubią takie sztuczne łoscypki, bo takie wędzone, jakieś białe, co się dozjeść, no to tak.
1: Po rosyjskim ataku na jeden z bloków mieszkalnych w Kijowie 5 osób zginęło, ponad 40 jest rannych, a 10 uznaje się za zaginione. Anna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego

0: reklamie.
1: W Radiu Alex, godzina 14, czas na najświeższe wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Groźny pożar torfowiska w gminie Czarny Dunajec, doszło do niego w kompleksie leśnym Baligówka. Ogień pojawił się w trudno dostępnym terenie w pobliżu zakładu torfowego.
3: Jak poinformował burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski, strażacy przez ponad 3 godziny lokalizowali źródło pożaru. Konieczne było rozwinięcie blisko kilometra linii wężowej, a teren akcji był praktycznie niedostępny dla ciężkich samochodów pożarniczych. Dodatkowym utrudnieniem był brak naturalnych źródeł wody w pobliżu. Dzięki szybkiej i skutecznej akcji strażaków udało się opanować ogień, zanim zajął pokłady torfu. W innym wypadku mogłoby dojść do długotrwałego pożaru prowadzącego do poważnych zniszczeń cennego ekosystemu torfowisk. W związku z utrzymującą się suszą burmistrz apeluje do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i na terenach otwartych.
2: To był Arkadiusz Żabka. Dziękuję za relację.
4: O tym się mówi w regionie.
2: Na Zakopiańskim w Straganach pojawiła się nowa pamiątka. To niezbyt udana pluszowa wersja oscypka w góralskim kapeluszu. Ma różne rozmiary i różne ceny. Jest też wersja przypinka do kluczy. Na razie zainteresowanie nowym gadżetem jest średnie, a sami sprzedawcy wątpią w jego sukces komercyjny.
5: Ja pierwszy raz to widzę, więc myślę, że to nowość. Tam ktoś dopiero kupił, więc ja się z tym nie spotkałam wcześniej. Kupię pewnie dla dzieci.
6: Nie, ja oscypków nie za bardzo. Lubię jeść, ale takich nie za bardzo. Znaczy kolory takie są, za ciemne według mnie.
7: To szczególnie dzieci kupują. Nawet nie wiedzą, co to jest, nie?
8: Myśli pan, że to będzie hit tego roku?
7: Myślę, że nie.
8: Gęś Pipap to był lepszy hit.
7: O tak, to ona zawładnęła wtedy z okupanym.
8: A te oscypki nie mają szans?
7: Nie, myślę, że nie. Bo wiecie co? Niesyćka lubią takie sztuczne oscypki. Bo takie wędzone, czy jakieś białe, co się do zjeść, no to tak.
2: Z turystami, sprzedawcą pamiątek Stanisławem Łukaszczykiem rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
4: Radio Alex poleca.
2: Kultura na poziomie to cykl spotkań organizowanych w Poroninie. Kolejne już dziś o 18.30 w Wańkówce. Podczas tego muzycznego wieczoru wystąpi Piotr Szewczyk Trio, prezentując koncert pełen energii, emocji i brzmień, które doskonale wpiszą się w klimat majowego spotkania. Kameralna przestrzeń, widok na góry i muzyka na żywo stworzą niepowtarzalną atmosferę, sprzyjającą wspólnemu przeżywaniu kultury, zapewniają organizatorzy. To było zaproszenie na dziś do Poronina, a za godzinę propozycja spędzenia nocy muzeum w Krakowie, w Muzeum Lotnictwa, spotkanie z pilotem Topru. W Radiu Alex teraz pozostała informacja i Anna Wachowska.
9: W wyniku rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie 5 osób zginęło, co najmniej 44 są ranne, a 10 uznaje się za zaginione. W ciągu doby armia Putina wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 1400 dronów i blisko 60 rakiet. Krzysztof Zasada z aktualnymi informacjami. Krzysztofie, co teraz dzieje się w miejscu ataku?
10: Trwają działania poszukiwawczo-ratownicze. Zawaliła się cała jedna klatka schodowa 8-piętrowego budynku i przylegające do niej 18 mieszkań. Służbom, które używają różnego sprzętu w tym podnośniku, udało się dotąd wydobyć kilkadziesiąt osób uwięzionych pod gruzami. Trwają poszukiwania 10 kolejnych.
11: Tam żyli ludzie,
10: Przecież tam ludzie były dzieci. Co z nimi?
11: Ja poczuła, że leci coś.
10: Usłyszałam, że coś nadlatuje. Boże, dokąd uciekać, pomyślałam. I nagle rozległ się straszliwy huk. Nasz blok stojący naprzeciwko podskoczył i zatrząsł się.
11: Skoczył i zaszatał się.
10: W sumie w porannym ataku w Kijowie uszkodzonych zostało 11 bloków mieszkalnych, stacja benzynowa, supermarkety i centrum biznesowe. Są problemy z energią elektryczną i dostawami wody.
9: Dobre wieści dla tankujących olej napędowy. Od jutra cena za litr spadnie o 7 groszy. Maksymalna stawka wyniesie 6,85 zł. A za 95 zapłacimy tyle co dziś, czyli 6,39 zł za litr. 23 maja w przerwie ostatniego w sezonie meczu ligowego z Radomiakiem Lukas Podolski ma stać się właścicielem Górnika Zabrze. Władze miasta porozumiały się z byłym reprezentantem Niemiec. Zgodę na sprzedaż klubu musi wyrazić jeszcze Rada Miasta. Na linii Wojciech Marczyk. Wojtku, a co stanie się z długami klubu z Zabrza?
12: Spłaci je nowy właściciel, czyli firma Lukasa Podolskiego.
13: Nie ma innej formuły, nie ma możliwości, żeby miasto brało na siebie tego typu zobowiązania.
12: Mówił Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza. Długi Górnika to dziś ponad 20 milionów złotych. Spółka Mistrza Świata z 2014 roku kupi klub za 4 miliony. W umowie zapisano, że nowy właściciel ma zainwestować w Górnika w ciągu 3 lat ponad 12 milionów milionów złotych. W rękach miasta pozostanie jedna akcja. Tak, by nie można było zmienić nazwy klubu, czy zmienić jego siedziby.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Czas na najświeższą prognozę pogody. Jak wiemy, piątek pogodowo nie będzie najbardziej udanym dniem w historii. Niestety do tego samego grona będziemy mogli najprawdopodobniej zajrzeć też sobotę. Najświeższe prognozy pokazują, że pierwszy dzień weekendu może być równie pochmurny co piątek, a do tego jeszcze chłodniejszy. Słupki na termometrach w wielu miejscowościach regionu będą pokazywały temperaturę w okolicach 10 stopni. Na horyzoncie nie widać na razie zdecydowanej poprawy. No i co? No i nic!
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex, tu Władysław Biały, dziś jest z wami do godziny 17. Już za moment będziemy kontynuować nasz ogrodniczy temat, bo zostało nam jeszcze dużo punktów, ale zanim przejdziemy do rzeczy, gromy.

0: Zimni ogrodnicy sami skłaniają do zajęcia się tematem u ogrodka, więc myślmy dalej. Co jeszcze musi się znaleźć w idealnym ogrodzie? W Polsce nie może zabraknąć tui, czyli odpornego na sićko azjatyckiego drzewka. To, jak ważną rolę odgrywa tuja w polskiej świadomości ogrodniczej, najlepiej oddaje popularne powiedzenie, że na sodze se tuje, jak sąsiedzi... Jak ci się ze sąsiadami źle współpracuje? Wracamy za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.
10: Pogoda w najbliższych dniach niestety nie będzie nas w żaden sposób łaspieszczać. Weekend zapowiada się chłodno, mokro i niezbyt przyjemnie. W sobotę spodziewajmy się temperatury w okolicach 8-9 stopni w Zakopanem, 11 w Nowym Targu do 13 na Podbeskidziu. To sićko będzie oczywiście podbite całkowitym zachmurzeniem i opadami deszczu. Także weekend zapowiada się, no co tu dużo gadać, po prostu solidnie. Na pocieszenie dodajmy, że prognozy mogą się jeszcze zmienić, choć nikt nie powiedział, że na lepsze.

0: Godalimy dziś już o różnych dodatkach i o zdobach, jakie wielu z nos ma w swoich ogrodach. Jednak na naszym mailu pojawiła się dość nieoczekiwana wiadomość od naszej słuchaczki, pani Tereski, że co prawda nie każdy może se na to pozwolić, ale doskonałą ozdobą ogrodu jest pof. I tu pani Tereska pisze dalej, że chodziło to, że jak na przykład chałpa się nam wolo, albo mamy okna wyzabijane dyktą, to po prostu pof zwraca na sobie uwagę. Sićka paczą napawia, a nie na pilśnie w oknie. Cy dyktę, cy leci to byś nawet i gazetą łoćkę założył. Trafne spostrzeżenie, dziękujemy naszej słuchaczce, więc pof jak widzimy tak, ale ino w ściśle określonych okolicznościach.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Pod Tatrzeńska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Minęła następna godzina naszego wspólnego popołudnia. Już za chwilę no i świeższe wydanie wiadomości. Po 15 podyskutujemy o tym, jak urządzić cały ogródek, ale tak, żeby sprawiał nam przyjemność. Zdradzę, że przykład weźmiemy od najlepszych.
1: Napad na bacówkę w Knurowie. Sprawca sam zgłosił się na policję w wiadomościach Radia Alex. O zdarzeniu sprzed kilku dni będzie także koniec konsultacji dotyczących ulicy Krzywej w Nowym Targu. Wraca temat zabiegu syna senatora Tomasza Lenca w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Szpital chce umorzenia kary. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland. Po reklamie.
0: Mamy godzinę 15, czas na wiadomości z regionu, kraju i ze świata.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek nocny atak na bacówkę w Knurowie. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 23-latek, który sam zgłosił się na policję. Mundurowi z komendy w Nowym Targu wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło nad ranem 10 maja. Zamaskowany mężczyzna, jak się później okazało, mieszkaniec gminy, uzbrojony w pałkę, wybił szybę w drzwiach wejściowych i próbował dostać się do środka, gdzie przebywały 4 osoby. Jak ustalili funkcjonariusze, napastnik wcześniej odłączył monitoring posesji, a następnie próbował sforsować zamek przy użyciu śrubokręta. 23-latek uciekł, spłoszony reakcją jednego z mieszkańców. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Już następnego dnia napastnik sam zgłosił się do nowotarskiej komendy, przyznał do zarzucanych mu czynów oraz wyraził skruchę. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Znamy wyniki przeprowadzonych na przełomie marca i kwietnia konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na ulicy Krzywej w Nowym Targu. Wśród przedstawionych przez Urząd Miasta wariantów znalazły się takie, które zakładały otwarcie jej na większy niż do tej pory ruch samochodowy. Te zostały odrzucone.
7: Wyniki konsultacji społecznych jasno pokazują, że mieszkańcy oczekują ograniczenia ruchu samochodowego i nadania ulicy Krzywej bardziej sprzyjającego pieszym. Dlatego jako urząd zaproponujemy zmianę organizacji ruchu, która z jednej strony odpowie na te oczekiwania, ale z drugiej strony zapewni normalne funkcjonowanie mieszkańców oraz zapewni dojazd dla dostaw i zaopatrzenia.
1: Mówi Kamil Żegleń z referatu do spraw drogownictwa i transportu w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Ostateczne rozwiązania zostaną wypracowane w porozumieniu z radnymi. Być może na ulicy Krzywej powrócą słupki i donice z kwiatami, które już wcześniej odgradzały ten odcinek od ruchu samochodowego na ulicy Kolejowej.
2: Radio Alex poleca.
1: Spotkanie z pilotem Topr Henrykiem Serdą. Wydarzenie zaplanowano jutro w ramach Nocy Muzeów w Krakowie. To będzie jedno z wielu zaplanowanych na ten dzień wydarzeń w Muzeum Lotnictwa Polskiego, odbywających się w tym roku pod hasłem Podniebni Ratownicy. Początek o godzinie 19.
8: Ponieważ partnerami wydarzenia oprócz Topr jest grupa podhalańska GOPR, to będzie okazja spotkać się z przedstawicielami obu tych służb. I tu na przykład w hangarze numer 5 około 20.20 rozpocznie się właśnie opowieść Henryka Serdy, pilota, który sam będąc ratownikiem Topr latał w Tatrach od 1982 do 2012 roku. Między innymi w 2003 do wypadku lawinowego, gdy pod zwałami śniegu zginęło 8 licealistów z Tychów. Sam wtedy omal nie zginął, gdy w drugim dniu akcji doszło do awarii Sokoła. Wysiadły oba silniki i pilot awaryjnie wylądował w Murzasichlu. Leciał już bez ratowników na pokładzie, ponieważ wyskoczyli oni z maszyny, gdy w rejonie Czarnego Stawu zepsuł się pierwszy silnik. Śmigłowiec uległ poważnemu uszkodzeniu, nie powodując jednak strat na ziemi. Po tym incydencie został zwolniony z pracy w LPR-ze. Zarzucono mu łamanie przepisów lotniczych. Został jednak uniewinniony i w 2005 roku zasiadł ponownie za sterami wyremontowanego toprowskiego Sokoła.
1: Jeżeli tego dnia wybieracie się do krakowskiego muzeum, to pełny program wydarzenia znajdziecie na radioalex.com.pl. A na naszej antenie ciąg dalszy wiadomości i ponownie Anna Wachowska.
9: Najpóźniej w przyszłym tygodniu szpital w Aleksandrowie Kujawskim złoży wniosek o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca. Chodzi o 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. W konsekwencji Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie zrobi teraz szpital?
10: Najpierw lecznica zakończy wewnętrzną kontrolę, w czasie której sprawdza, dlaczego w szpitalu zabrakło dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora. Brak tej dokumentacji uniemożliwia rozliczenie zabiegu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jest już, jak ustaliłem, blisko końca. Po niej dyrekcja placówki złoży wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary. Będzie to uzasadniać trudną sytuacją finansową lecznicy i tym, że pieniądze są potrzebne przede wszystkim na leczenie pacjentów.
9: Opóźni się budowa ekspresowej trasy S19 na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zerwała kontrakt z Mostostalem Warszawa, wykonawcą odcinka do Maracz-Krosno. Przy trasie S19 niedaleko Rzeszowa jest Maciej Sołtys. Maćku, co teraz z tym ważnym fragmentem międzynarodowej Via Carpatii?
11: Będzie przetarg i nowy kontrakt. Tak powiedzieli mi przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na początku kwietnia wykonawca tego odcinka zszedł z placu budowy, tłumacząc się nieprzewidzianymi robotami i większymi niż planowane kosztami. Z tą argumentacją nie zgadza się GDDKiA, która rozwiązała umowę z winy wykonawcy. Ten odcinek Via Carpatii na pewno się opóźni, bo pierwotnie z Domaradza do Krosna mieliśmy jechać już w czerwcu tego roku, a teraz stan zaawansowania prac to zaledwie 15%. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.
9: Wybierasz się na zagraniczne wakacje z psem? Zadbaj o wyrobienie paszportu dla swojego pupila z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się to nie udać.
12: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy.
9: Apeluje weterynarz ze Szczecina Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej. Musi go mieć nie tylko pies, ale także kot czy fretka.
0: Czas sprawdzić warunki w górach. W Tatrach dalej obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, choć niebezpieczeństwo wywołania lawiny istnieje raczej ino w miejscach o bardzo dużym i ekstremalnym nachyleniu. Na dużych wysokościach dalej musimy korzystać ze sprzętu zimowego. Miejscami jest bardzo ślisko. W niższych partiach, szczególnie tam, gdzie śnieg dopiero co się wytopił, błotniście. Znacznie lepsze warunki panują za to w Beskidach. Na Babiej Górze praktycznie nie ma śniega, a GOPR nie określa już stopni zagrożenia lawinowego. Niestety w całych Beskidach też musimy uważać na błoto. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex. Za chwilę sfinalizujemy nasz ogrodniczy temat. W tej godzinie postawimy w nim kropkę nad i, wisienkę na torcie. Więcej zdradzimy już za chwilę. Władysław Biały. Gromy.
2: Radio.

0: Obiecał jak wam wcześniej, że w tej godzinie postawimy kropkę nad i w naszym dzisiejszym ogrodniczym temacie. Co więc jeszcze musi pojawić się w naszym ogródku, żeby był perfekcyjny i sprawiał nam przyjemność? Okazuje się, że bardzo miele widziany jest duchany basen albo trampolina. Ale dla dzieci? Dla jakich dzieci? Ojciec z ujkiem to jest właśnie ten duet, w który najbardziej cieszy się z basenu. No i nie fajnie jest, jak fajnie jest, woda zimno, ale zaraz będzie ciepło. Basen mały, ale mokry jak duzi. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
14: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Po reklamie.
0: Co w najświeższej prognozie pogody? Niestety brak jakichkolwiek zmian. Najbliższe dni zapowiadają się mokro, chłodno i wyjątkowo nieprzyjemnie. Piątek będzie dniem z całkowitym zachmurzeniem i temperaturami od 9 stopni w Zakopanem do 15, nawet 16 w Bielsku Białej. Dalej niestety może być ino gorzej i chłodniej. Optymizmem nie napawają też prognozy na przyszły tydzień, choć nimi na razie nie musimy się jeszcze zbytnio przejmować. Następna prognoza już za niecałą godzinę.

0: podsumować nasz dzisiejszy ogrodkowo-ogrodniczy temat, więc na koniec zadajmy sobie pytanie. Jak zorganizować sobie ogrodek, żeby nie musieć dużo przy nim robić i nie poświęcać mu zbyt wiele czasu? Otóż okazuje się, że w takim wypadku najlepiej sić go zabetonować, zaloć, naukładać kostki i jest święty spokój. Mamy ciepło, nie trzeba kosić, nie trzeba podlewać. Pewnie wielu z was se teraz myśli, o czym ten człowiek bredzi? Co on w ogóle gada? Skąd taka porada? A tu was zaskoczę, bo to jest akurat porada od tysięcy polskich samorządowców, którzy też wyszli z takiego założenia. W każdym powiatowym mieście zrobili coś w tym stylu i jest święty spokój. To się fachowo nazywa rewitalizacja.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: Kfo na se cvortkové popołednie, na zigarach pomalućku dochodzi godzina 16, to znaczy ze wielkimi krokami zbliża się najświeższy serwis, a po nim sprawdzimy, co ceko nos na początku weekendu.
1: Źródełka wody pitnej uruchomione przy niektórych wejściach do Tatrzańskiego Parku Narodowego w wiadomościach Radia Alex. Wrócimy do tego tematu. Będzie także Lipnica Wielka i niewybuch znaleziony w potoku. Zarzut zabójstwa żony usłyszał 69-latek zatrzymany przedwczoraj na warszawskim Żoliborzu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 16. Co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie? Tego dowiecie się właśnie teraz.
1: Joanna Mielimonka, zapraszam. Po zimowej przerwie ponownie uruchomiono zdroje wody pitnej przy wejściach na popularne tatrzańskie szlaki. Można z nich korzystać w kilku lokalizacjach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, m.in. w Kuźnicach, w Dolinie Strążyskiej, w Dolinie Małej Łąki oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej przy Chałupińskiego. Woda dostarczana do zdrojów pochodzi z systemu SEWIK i ma takie same parametry jakościowe jak woda wodociągowa, jest bezpieczna, nisko zmineralizowana i nadaje się do bezpośredniego spożycia. Jak podkreślają SEWIK oraz TPN, korzystanie ze zdrojów to także rozwiązanie ekologiczne, które pozwala ograniczyć zużycie jednorazowych plastikowych butelek w górach.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Niewybuch w Lipnicy Wielkiej. Niebezpieczny przedmiot z czasów II wojny światowej odnaleziony został w potoku. Wczoraj w godzinach popołudniowych jeden z mieszkańców podczas spaceru natrafił w korycie krzywania na niewybuch. Znaleziskiem okazał się granat moździerzowy kalibru 82 mm pochodzący z czasów ostatniej wojny. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Krakowa. Żołnierze bezpiecznie podjęli i zabrali niewybuch.
2: Radio Alex poleca.
1: Finisarz wystawy Tischner Doświadczenie 2025 w niedzielę w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. Początek o godzinie 18, ale trzeba sprawdzić, czy są jeszcze dostępne bezpłatne wejściówki.
5: Ten wieczór wypełni spektakl Mędrole inspirowany myślą i twórczością księdza profesora Józefa Tischnera, pełen humoru, refleksji i góralskiej mądrości, monodram gwarowy oparty na tekstach bohatera wystawy, wzbogacony fragmentami prozy Kazimierza Przerwy Tettmajera oraz poezji Augustyna Suskiego. Autorem scenariusza i głównym wykonawcą jest Stanisław Apostoł. O oprawę artystyczną zadbają zespoły regionalne Mali Hyrni oraz Hyrni pod kierunkiem Macieja Warpecha. Przypomnę, że ubiegły rok przez Senat RP był ogłoszony rokiem księdza profesora Józefa Tischnera ze względu na przypadającą wtedy 25. rocznicę śmierci. Ekspozycja była wizytówką tych obchodów.
1: O czym informowała Asia Chmiel. I na koniec jeszcze jedno zaproszenie do nowej remizy OSP w Dzianiszu Dolnym. Po uroczystych obchodach 99-lecia jednostki oraz oficjalnym otwarciu i poświęceniu nowej siedziby ochotników, druhowie z OSP Dzianisz Dolny zapraszają na dzień otwarty, który zaplanowano w najbliższą niedzielę od 9 do 18. To okazja, by zobaczyć nową remizę od środka, poznać wyposażenie jednostki, sprzęt ratowniczy oraz codzienną działalność strażaków ochotników. Nowa remiza została wybudowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Kościelisko z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5,5 miliona złotych. W Radiu Alex doniesienia z kraju i ze świata i ponownie Anna Wachowska.
6: Zarzut zabójstwa żony usłyszał 69-latek zatrzymany przedwczoraj w mieszkaniu na warszawskiej Woli. W lokalu znaleziono ciało kobiety. On sam zabarykadował się w łazience. Trwa przesłuchanie podejrzanego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co teraz będzie się działo z tym mężczyzną?
7: Najpewniej prokuratura zwróci się do sądu o tymczasowe aresztowanie 69-latka. Na razie nie wiadomo, czy przyznał się do zarzutów i jak się tłumaczy, wciąż jest w prokuraturze. Podczas zatrzymania kilkadziesiąt godzin temu mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Do mieszkania policję i służby ratunkowe wezwała córka małżeństwa, która znalazła ciało matki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 67-letnia kobieta została uduszona. Podejrzany o zabójstwo jej mąż z nożem zabarykadował się w łazience. Tam się okaleczył. Policjanci siłowo weszli do pomieszczenia, w którym przebywał i zatrzymali mężczyznę.
6: Konstrukt aktywne, strategiczne i stabilne. Takie mają być nowe relacje Stanów Zjednoczonych i Chin. Amerykański prezydent Donald Trump jest w Pekinie, spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Igor Skrzypek, czy to nowe otwarcie w relacjach między Waszyngtonem a Pekinem?
8: Wiele na to wskazuje. Xi Jinping stwierdził, że w wojnach handlowych nie ma zwycięzców. Z kolei Donald Trump przekonywał, że oba kraje będą łączyć coraz mocniejsze więzi. Nasze relacje z Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek, zapewnia amerykański przywódca, który do Pekinu nie przyleciał sam. Wraz z nim delegacja szefów amerykańskich korporacji, m.in. SpaceX, Apple czy Nvidia. Podczas rozmów pojawiła się też sprawa Tajwanu. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej ostrzegł, że to kwestia, która może doprowadzić do konfliktu między Pekinem a Waszyngtonem.
6: Ekipa filmu Ojczyzna pojawi się dziś na czerwonych schodach Pałacu Festiwalowego w Cannes. Film Pawła Pawlikowskiego i wyprodukowany przez Ewę Puszczyńską walczy na festiwalu o Złotą Palmę.
9: Porusza problem emigracji, tego gdzie się znajdujemy, co nas łączy z krajem, język, literatura, sztuka, kim jesteśmy, gdzie jest ta nasza ojczyzna. I oprócz tego to jest bardzo emocjonalna historia relacji rodzinnych Tomasza Manna z jego dziećmi, a w tle mamy wielką historię, czyli zimną wojnę i podział świata. Podróż Tomasa Manna w 1949 roku. To jest jego pierwsza podróż po wojnie do zrujnowanych Niemiec.
6: Z producentką w Cannes spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Światowa premiera Ojczyzny o 18, a film wejdzie do polskich kin już 19 czerwca.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jak zwykle w naszym programie przedostatnią prognozę pogody poświęcamy nie tylu prognozie, co temu K i w jakim położeniu astronomicznym jest obecnie nasza planeta. 14 maja jest 134 dniem roku. Dzień trwa dziś 15 godzin i 18 minut. Jest to z długsi od najkrótszego dnia roku o 7 godzin i 7 minut. Do najdłuższego zostało nam jeszcze 56 minut. Słonko zondzie dziś o 20.15. Aktualny znak zodiaku to byk. Do letniego przesilenia zostało 39 dni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Zaczynamy ostatnią godzinę naszego czwartkowego popołudnia w Radiu Alex. Już za chwilę sprawdzimy, jakie wydarzenia czekają na nos w najbliższych dniach, więc josukom, a wy posłuchajcie muzyki. Władysław Biały, Gromy.
2: Radio Alex.

0: co przed nami w najbliższych dniach? Jutro o godzinie 19 w Saflarach polska reprezentacja juniorów w piłce ręcznej rozegra mecz towarzyski przeciwko Austrii. Zaś w sobotę w nowotarskim hotelu Ibis odbędzie się ogólnopolski turniej tońca o puchar starosty nowotarskiego i burmistrza miasta Nowy Targ. Start o godzinie 10. To oczywiście dopiero początek, bo w ten weekend cekonosty sprzecież noc muzeów, ale o niej już za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Ostatnią prognozę pogody jak zawsze dedykujemy konkretnej miejscowości, więc dzisiaj Perła Orawy, Zubrzyca Górno. Miejscowość znana m.in. ze słynnego skansenu nie będzie w najbliższym czasie pogodowo błyszczeć. Zubrzyca nie wyłomie się od reszty. Cała Orawa w ciągu najbliższych dni będzie spowito chmurami. Temperatury, no umówmy się, nie będą szokujące. Jutro w Zubrzycy mniej więcej 12 stopni, a potem... Potem się troszeczkę ochłodzi. W końcu do jesieni mamy już 4 miesiące.

0: 16 maja będziemy mogli znowu uwidzieć to, co na co dzień trudno obejrzeć. Przed nami Noc Muzeów. W sobotę wieczór swoje bramy szeroko otworzą prawie sićkie filie Muzeum Tatrzańskiego. Od godziny 17 do 23 zwiedzimy te sićkie zakamarki Bukowiańskiego Domu Ludowego. Podobnie już od godziny 17.30 czekają na was przewodnicy w Muzeum Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. Jeśli jednak wybieracie się na Noc Muzeów na Podbeskidziu, to musicie poczekać tydzień dłużej. Bielskie muzea otworzą swoje podwoje 23 maja.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Mom.

0: dochodzi piąto, nasze popołudnie właśnie pomaluczku się kończy. Ja oddaję stery przy mikrofonie moim redakcyjnym koleżankom i kolegom. Ode mnie na dziś to siczku. Słyszymy się jak zwykle jutro w samo popołudnie. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Dziękuję za dziś, Władysław Bioły.
1: Prace remontowe i naprawa dróg w gminie Kościelisko w wiadomościach Radia Alex o 17:00. Ważne informacje nie tylko dla kierowców. Będzie także zaproszenie do willi Atma na noc muzeów. Groźny wypadek wiatrakowca na Mazowszu, lecący na pokładzie maszyny ludzie zdołali się uratować. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Po reklamie.
5: Na zegarze jest już 17:00, w Radio Alex to jest dobra pora na wiadomości. Posłuchajmy wspólnie.
1: Joanna Bielimonka, zapraszam. Prace remontowe i naprawa dróg w gminie Kościelisko w związku z robotami jutro od 7 do 19 kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Prace odbywają się na ulicach Kierpcówce, Królewskiej i Budzówce w Kościelisku. Drogi nie zostały zamknięte, ale trzeba zachować tutaj szczególną ostrożność, radzi Urząd Gminy. Całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego są natomiast ulice Malce w Dzianiszu oraz Rysulówka Boczna w Kościelisku. Urząd Gminy apeluje do kierowców o uwzględnienie utrudnień przy planowaniu tras.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: 120 tysięcy złotych otrzymała gmina Rabka-Zdrój z przeznaczeniem na bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Powstanie 7 mobilnych miasteczek ruchu drogowego wraz z kompletnym wyposażeniem dydaktycznym dla 7 szkół podstawowych.
6: W Rabce otrzymają je szkoły numer 1, 2, 3 i 4. Kolejne pojawią się w Chabówce, Rdzawce i Ponicach. Gminny projekt znalazł uznanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wśród 5 pozytywnie ocenionych wniosków z województwa małopolskiego, dzięki czemu Rabka otrzymała 120 tysięcy złotych. Mobilne miasteczka pozwolą, aby uczniowie mogli uczestniczyć w atrakcyjnych, interaktywnych zajęciach edukacyjnych, podczas których nauczą się prawidłowych zachowań jako piesi, rowerzyści czy też użytkownicy hulajnóg. W ramach projektu zaplanowano również organizację spotkań szkoleniowych prowadzonych przez policjantów posiadających doświadczenie w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Całkowita wartość projektu to 150 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy to wkład własny gminy Rabka-Zdrój.
1: To była Asia Chmiel. Dziękuję za relację.
2: Radio Alex poleca.
1: W sobotę na godzinę przed północą wraz z przewodnikiem będzie można zwiedzić willę Atma, w której Karol Szymanowski spędził kilka lat swojego życia. To będzie prolog Nocy Muzeów, w tym jedynym muzeum biograficznym polskiego kompozytora. Wszystko rozpocznie się kilka godzin wcześniej.
7: Zaczniemy o godzinie 18:00 recitalem fortepianowym Jakuba Dereja. O godzinie 20:00 takie specjalne wydarzenie też z okazji setnej rocznicy śmierci Bartusia Obrochty, który, jak wszyscy wiemy, inspirował Karola Szymanowskiego, więc to spotkanie z Obrochtami poprowadzi Adam Kitkowski i temu spotkaniu będzie towarzyszyła kapela Obrochtów i będzie razem z kapelą poetka regionalna Anna Karpiel Bartuśka. O 22:00 Małgorzata Janicka Słysz, nasza kurator do spraw programowych, będzie miała taką pogadankę na tematy właśnie stronie związków Szymanowskiego z Góralszczyzną.
1: Mówiła Agnieszka Gąsienica-Giewont, kierowniczka Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem. I na koniec tych wiadomości nowe wydarzenia na kulturalnej mapie gminy Kościelisko w najbliższą sobotę z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Witowa odbędzie się Witowskie Granie. Początek koło remizy OSP o godzinie 16 z ćwiczeniami i konkursami przygotowanymi przez strażacką drużynę młodzieżową. Godzinę później konkurs regionalny przygotowany przez Związek Podhalan. Nie zabraknie spektaklu w wykonaniu członkiń koła gospodyń wiejskich. O godzinie 19 rozpocznie się koncert kapeli Witowianie. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na teraz w Radiu Alex. Polecam jeszcze Wieczór Reporterów, to po godzinie 21. Teraz pozostałe informacje Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
8: Groźnie wyglądający wypadek lotniczy na Mazowszu. W Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego wiatrakowiec runął na ziemię, po czym się zapalił.
9: Na pokładzie były dwie osoby. Fakty w tej sprawie zbiera Michał Krasoni. Michale,
10: dzień dobry.
9: Co ustaliłeś?
10: Maszyna podczas podchodzenia do lądowania z nieustalonych obecnie przyczyn spadła na pas startowy i chwilę później się zapaliła. Jak usłyszałem, dwóm osobom znajdującym się na pokładzie udało się samodzielnie opuścić wiatrakowiec. Obie z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Praktycznie cała maszyna spłonęła. Okoliczności wypadku wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
8: 7 osób nie żyje, 44 są ranne, poszukiwanych jest 20.
9: Po rosyjskim ataku dronowym na Kijów służby ratunkowe prowadzą akcję na gruzach doszczętnie zburzonego 8-piętrowego bloku mieszkalnego.
8: Jak potwierdziła Kataryna Pop z kijowskiej administracji wojskowej, pod gruzami zginęła m.in. 12-latka. W związku z barbarzyńskim atakiem piątek w Kijowie będzie dniem żałoby.
9: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 7 województwach północnej i centralnej Polski.
8: W Warszawie przed siedzibą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest Michał Dobrowicz i jego gość.
9: Michale, gdzie może być niebezpiecznie?
11: Najsilniejsze burze dzisiaj przede wszystkim w Wielkopolsce, na Pomorzu, a także na Mazowszu. To potwierdza synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Wraz z burzami do Polski zbliżają się duże opady deszczu. Co nas dokładnie czeka dzisiaj i w najbliższych dniach?
12: Dzisiaj intensywne opady właściwie w centrum i na północy Polski. Tutaj lokalnie 10 mm, porywy wiatru do 75 i 80 km na godzinę.
11: A potem ten deszcz będzie coraz mocniejszy już w nocy i jutro?
12: W piątek spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, lokalnie 25-30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, do tego grad. I niewykluczone, że lokalnie będą tworzyć się superkomórki burzowe.
11: Tak, pogoda może być po prostu niebezpieczna?
12: Mamy suszę hydrologiczną, te intensywne opady deszczu mogą lokalnie doprowadzać do podtopień.
11: Ta pogoda ma się uspokoić według najnowszych prognoz po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia.
5: Piątek w pogodzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu jeszcze całkiem znośny, bo będzie szansa na chwilę ze słońcem. Za to w weekend to zapomnijmy o słońcu, będą się pojawiały opady deszczu. W Tatrach to nawet będą opady śniegu. Na termometrach jutro w Zakopanem 10 stopni, w Nowym Targu 15, a w Bielsku Białej też 15-16 stopni. No i niewykluczone są jutro jeszcze lokalne burze. Co do temperatury w weekend, to raczej poniżej 10 stopni. Jest czwartek, więc już całkiem dobrze, a w tym tygodniu może być tylko lepiej, bo weekend w drodze. No to żeby się nie dłużyło, zaczynamy program po godzinach w Radiu Alex. Na start dzisiaj ekipa CNCO z singlem Pretend. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, w Radiu Alex mamy 6 minut po 17.

0: Melodyjne dźwięki od pana, który nazywa się Shakin' Stevens w Radiu Alex w programie Po godzinach w czwartek, 14 maja. Co można robić dzisiaj wieczorem? Mam pewien pomysł. Słuchajcie, dzisiaj jest 42. rocznica premiery Seksmisji Juliusza Machulskiego. Chyba nie muszę zachęcać do obejrzenia tego kultowego filmu. My dzisiaj będziemy na pewno planować weekend. W regionie mamy czwartek, czyli to już tuż. Będzie też Eurowizja 2026, bo dzisiaj drugi półfinał. Będzie też kara za kradzież muzyki samochodu gwiazdy. Polecamy się na cały czwartkowy wieczór, zresztą na późne popołudnie, które trwa również. Za chwilę w Radiu Alex zespół Yazoo.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: O reklamie.
1: Radio Alex.

0: Loco Loco i Gordo, czyli taneczna propozycja rozgrzewająca nas tej wiosny 2026. Na weekend przyda się taka rozgrzewka, bo znowu będzie chłodno i do tego deszczowo na Podhalu i na Podbeskidziu. Fajne imprezy w regionie też potrafią rozgrzać i właśnie o takich imprezach będę dzisiaj mówił. W sobotę zaprasza do siebie Ochotnicza Straż Pożarna w Dzianiszu Dolnym. To będzie okazja, by zobaczyć nową remizę od środka, poznać wyposażenie jednostki, sprzęt ratowniczy, no i popytać o codzienną działalność strażaków ochotników. Kto ma ochotę, to polecamy wydarzenie w niedzielę od 9 do 18.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

Popcorn M&H Band w Radiu Alex. No dzisiaj popcorn to się przyda w trakcie drugiego półfinału Eurowizji. No i w sobotę zresztą też. Nawet na sobotę więcej sobie trzeba tego popcornu przygotować, bo w sobotę, jak wiemy, w finale wystąpi Alicja Szemplińska. A kto jest pewniakiem do tego, by awansować z tego drugiego dzisiejszego półfinału do sobotniego koncertu finałowego? O tym na pewno po godzinie 18 będziemy też u nas. Sprawdzimy, co fajnego będzie się działo. A za chwilę w Radiu Alex najnowsze wiadomości. Będzie też prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.
4: Na zegarze jest już 18, a to jest dobra pora na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
5: Sobotnia impreza w Muzeum Pałacu w Wilanowie, która trwała przez kilkanaście godzin, spowodowała odwołanie dyrektora.
6: Zdaniem resortu kultury sposób organizacji wydarzenia naruszył dobre imię instytucji. Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Magdaleno. Jak dyrektor przyjął decyzję resortu?
7: Jak ustaliłam, spokojnie i ze zrozumieniem. Były już dyrektor Jaskanis zapewnił, że nie będzie się od niej odwoływał. Teraz jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca. Później, zgodnie z ustawą, minister kultury i dziedzictwa narodowego może powierzyć obowiązki dowolnej osobie, ogłosić konkurs na to stanowisko albo powołać dyrektora bez ogłaszania konkursu. Decyzja ma zapaść w najbliższym czasie.
5: Magdo, rozmawiałaś z mieszkańcami Wilanowa. Są oburzeni weekendowym koncertem.
7: Hałas i błyskające światła uniemożliwiły im nocny odpoczynek. Wielu mieszkańców podkreśla, że nie mogli zasnąć pomimo zamkniętych okien.
8: Do godzin porannych, czy nocnych, późnonocnych jest to po prostu niedopuszczalne.
9: Dlaczego ileś tam tysięcy ludzi nie mogło spać? Dzisiaj wszystko można za pieniądze kupić, nawet naszą bezsenną noc.
7: Przed południem rozmawiałam z dyrektorem. Przeprosił, ale jak widać, to nie wystarczyło.
10: Będę zawsze przepraszał, jak ktoś mnie zapyta i będzie miał pretensje, to powiem, że miał rację. Zapewne było za głośno.
7: Za udostępnienie terenu muzeum otrzymało 116 tysięcy złotych. Obrońcy przyrody podkreślają, że za te pieniądze nie zrekompensują strat w populacji zwierząt i szkody dla drzew.
5: W przyszłym tygodniu w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie padną pytania o świadomość, tajemnice mózgu oraz wszechświata.
6: No, startuje kolejna odsłona Copernicus Festival.
5: W programie znajdą się wykłady wybitnych naukowców z całego świata.
11: Między innymi przyjeżdża do nas Anil Seth, badacz świadomości, John Hawkes, który bada antropologię. Będzie z nami Hianta Pierce, która z kolei bada mikrofalowe promieniowanie tła, ale mamy także licznych gości, którzy zajmują się właśnie czy to mamutami, czy to ewolucją człowieka.
6: Wspaniale. Wymieniała Diana Sałacka z Copernicus Festival.
5: Impreza rozpoczyna się w przyszły wtorek.
4: Trzy stopnie najbliższej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu nieco cieplej, bo 5-6 stopni, natomiast w Bielsku Białej 8 stopni i na Podhalu i na Podbeskidziu tej nocy może słabo popadać. Jutro to i burze są niewykluczone, słońce zza chmur też co jakiś czas będzie do nas zaglądać. Na termometrach w Nowym Targu oraz w Bielsku Białej 15 stopni, w Zakopanem chłodniej 10 stopni, a w weekend to już wszędzie poniżej 10 stopni i szykujmy się na porę deszczową. Czternasty maja, dzisiaj Dzień Farmaceuty i Dzień Opiekuna Medycznego. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Na start tej godziny specjalnie dla Was Ricky Martin, będzie She Banks, a później równie energetyczne Catch od ekipy Koszyn. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To 3 minuty po 18.
1: Radio Alex.

0: Fever Dream to jest Alex Warren w czwartkowym Po godzinach w Radiu Alex. Zasuwa ten czas w tym tygodniu chyba najbardziej tym, których co roku chłonie Eurowizja. Pierwszy półfinał za nami, Alicja Szemplińska w finale, a dzisiaj półfinał numer 2. Według bukmacherów największe szanse na zwycięstwo dzisiaj, bo 94% szans mają reprezentant Danii, Soren Torpegaard-Lund i Delta Gudrem, która śpiewa dla Australii. Tuż za nimi po 91% szans mają Ukraina i Rumunia. Zobaczymy, jak będzie. Drugi półfinał od 21:00. Może będzie nieco mniej emocji dla nas, ale i tak będzie fajnie posłuchać muzyki z całej Europy i Australii, która na potrzeby tego festiwalu też leży w Europie. I weź tu później, człowieku, zdawaj maturę z geografii.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.

0: żeby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Reklamy.

0: Gronicki i kapela Bukowianie w Radiu Alex. To będzie weekend z nocą muzeów. To ogólnopolska akcja, więc i u nas nie może jej zabraknąć. W sobotę na godzinę przed północą zaplanowano zwiedzanie z przewodnikiem willi Atma, w której Karol Szymanowski spędził kilka lat swojego życia. To będzie prolog nocy muzeów w tym jedynym muzeum biograficznym polskiego kompozytora. Tak naprawdę wydarzenie to zacznie się od godziny 18:00 muzyką na żywo. Będzie też wykład o Karolu Szymanowskim, a właśnie o 23:00 to, na co każdy będzie czekał, czyli nocne oprowadzanie po willi Atma, Kasprusie 19 w Zakopanem w najbliższą sobotę.
1: Radio Alex.

0: Jenny i jego Tokio w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Czy muzycznie jutro po 20 będziemy w Tokio? A kto wie, zobaczymy, jakie będą muzyczne premiery na dobry początek weekendu. Jutro taneczne radio zaczynamy od 17 rozgrzewką, a po 20 dużo dobrej muzyki na start kolejnego majowego weekendu. Będą też sety, będą dźwięki Eurodisco, więc polecamy się jutro wieczorem. Dzisiaj też się polecamy. Za chwilę Baciary w Radiu Alex.
1: Radio Alex.

0: Bonnie M, ma Bejka w Radiu Alex. Za chwilę 19 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 19 będzie trochę kryminału, bo ktoś podprowadził nową muzykę jednej z gwiazd. Jest finał tej głośnej i szybkiej sprawy. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Oczywiście u nas imprezowo na weekend też będziemy.
1: Radio Alex.
0: Jest już 19, są więc kolejne dzisiejsze wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Jeszcze dziś ma dojść do rozmów przedstawicieli polskiego i amerykańskiego wojska w sprawie publikacji na temat rzekomej decyzji dotyczącej stacjonowania wojsk USA w Polsce.
3: To informacja, do której dotarł korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Nasz dziennikarz jest na linii faktów.
2: Pawle, o te sprawy dopytywałeś też w Pentagonie.
4: Poprosiłem Pentagon o odniesienie się do publikacji w amerykańskich mediach na temat rzekomych decyzji w sprawie rozmieszczenia sił USA w Polsce. Armia USA, jak podały amerykańskie portale wojskowe, odwołała planowane rozmieszczenie w Polsce ponad 4000 żołnierzy. Poprosiłem Pentagon o potwierdzenie lub zaprzeczenie, wskazując, że informacja wywołała w Polsce falę komentarzy. Biuro prasowe Pentagonu w mailu napisało, że odmawia komentarza w tej sprawie.
3: Jak się dowiedzieliśmy, Paweł Jaskaniec, odwołany dzisiaj dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, stracił stanowisko w związku ze skandaliczną imprezą techno.
2: Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków twierdzi, że niemożliwe jest ustalenie negatywnego wpływu decybeli i efektów świetlnych na ptaki, bo były już dyrektor zignorował inwentaryzację ornitologiczną.
5: Być może były na przykład jakieś takie widoczne objawy w postaci ptaków, które rozbiły się o budynek pałacu w Wilanowie, ale podejrzewam, że tego nigdy się nie dowiemy. Takich danych nikt nam nie poda, niestety.
3: A Jaskanis jest przekonany, że ptaki nie ucierpiały.
6: Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Czyli w imię, nie wiem, jakiejś tam własnej złości można zrobić bardzo nieprawe rzeczy.
2: Broni się Paweł Jaskanis, a jednak stracił stanowisko.
3: Poselski projekt ustawy łańcuchowej będzie głównym procedowanym przez Sejm.
2: Tak przed chwilą zdecydowała Sejmowa Nadzwyczajna Komisja do Spraw Ochrony Zwierząt.
3: W Sejmie są dwa projekty, właśnie poselski i prezydencki, ustawy, która ma zakazać trzymania psów na uwięzi.
2: Te obrady w sejmowym studiu śledzi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czym różnią się oba projekty i dlaczego komisja wybrała właśnie ten poselski?
7: Główna różnica polega na tym, że w projekcie prezydenta nie ma restrykcyjnych zapisów dotyczących rozmiarów kojców. Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej przed głosowaniem apelowała tu, by wybrać jednak projekt poselski.
8: Pod tym projektem też się podpisał pan poseł Łukasz Litewka, był jednym ze sprawozdawców. Myślę, że to będzie takie uczczenie tego, że zawsze o to walczył.
7: Z tą propozycją od razu zgodzili się tu posłowie PiSu i przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Sejm wróci do prac nad ustawą łańcuchową w przyszłym tygodniu.
0: Deszczowy czas szykuje się na Podhalu i na Podbeskidziu. Piątek, sobota, niedziela. To są te trzy dni z deszczem, chociaż jutro to jeszcze są szanse może nawet na przejaśnienia, ale może być też burzowo. Za to w sobotę i w niedzielę na przejaśnienia nie liczmy. No i te opady chwilami mogą być intensywne i też w weekend naprawdę chłodno, poniżej 10 stopni i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Więc może z tego piątku warto skorzystać, bo jutro 10 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu i w Bielsku Białej nawet 15. 14 maja o rocznicy premiery Seks Misji już mówiłem, więc teraz wspomnę, że 74 lata temu ustanowiono w Polsce odznakę wzorowy kierowca. Patrząc na aktualne policyjne statystyki po każdym tygodniu, to aktualnie częściej powinno się przyznawać odznakę antywzorowy kierowca. Szybko by tych odznak zabrakło. A my w Radiu Alex wracamy do muzyki Shakira i Wyclef Jean na początek. Hips Don't Lie. Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór, to prawie 4 minuty po 19.
1: Radio Alex.
9: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Secret Service w Radiu Alex w programie Po Godzinach. Zaglądam teraz za ocean, bo tam finał sprawy kradzieży z samochodu nowej muzyki Beyoncé. Miało to miejsce kilka tygodni temu w Atlancie. Sprawcę szybko złapano, a teraz skazano. Przyznał się, wyraził skruchę i w związku z tym trafi do więzienia tylko na 2 lata. Obrońca podkreślił, że jego klient chce zamknąć ten etap życia i po odbyciu kary wrócić do normalnego funkcjonowania. Mam nadzieję, że kolorowa prasa nie będzie go zapraszać do siebie, żeby za pieniądze opowiedział, jak to jest włamać się do samochodu gwiazdy i przez chwilę mieć w ręce jej nową muzykę, która kiedyś pewnie będzie warta miliony. Wiecie, to jest show biznes. Czasami nawet nie wiesz, kiedy i z jakiego powodu do niego wdepniesz i staniesz się celebrytą. Ile takich przypadków mamy nawet w naszym kraju? No parę by się pewnie znalazło.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, porcel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.

0: Nosisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie

0: Wuj na Modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.

Kapela Harnasie w Radiu Alex, Noc Muzeów w ten piątek, także i w Rabce Zdroju. Gospodarzem będzie Muzeum imienia Władysława Orkana. Od 18 uczestnicy będą mieli godzinę, aby indywidualnie zwiedzać siedzibę muzeum, czyli zabytkowy kościółek. Potem, wędrując już z przewodnikiem, nie tylko zobaczą więcej szczegółów, ale też usłyszą wiele ciekawostek, w tym o rabczańskiej tradycji. Kulminacją piątkowego wydarzenia będzie spotkanie poświęcone rabczańskim organom oraz gotka o chciwym organiście, która przybliży dawne lokalne opowieści i legendy związane z muzyką kościelną. Nie zabraknie koncertu w wykonaniu Wojciecha Gracza, wstęp jest darmowy, więc polecamy na piątek w Rabce Zdroju.

0: Akordian w Radiu Alex, to jest muzyka wybrana dla Ciebie. Czytam właśnie o dzisiejszym paraliżu na kolei w okolicach Wrocławia. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na posterunku kolejowym Grabiszyn. Można powiedzieć dzień jak co dzień na polskiej kolei, ale jest też pozytywna informacja z Komisji Europejskiej. Tamtejsi urzędnicy chcą uprościć podróże koleją między państwami Unii Europejskiej. Według ich pomysłu trzeba stworzyć przepisy, które umożliwią pasażerom kupowanie jednego biletu na podróże po całej Europie. Sprawdzałem, autorem nie są Andersen, Brzechwa czy Tuwim. No, wolałem to zrobić, bo to brzmi jak bajka po prostu. Póki nie zobaczę efektów, to akurat w kwestii transportu nie uwierzę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
10: Po reklamie.

0: Pitbull i Kesha Timber w programie Po godzinach. Za chwilę 20 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 20 nowość w trakcie finału piłkarskiego mundialu. FIFA nie chce być gorsza i też szykuje show w przerwie meczu. Szczegóły po 20. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Pliwo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pliwo.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Skoro na zegarze jest już 20, to posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Bogdan Zalewski.
8: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. O śmierci senatora, prawnika i twórcy filmowego poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Michał Dobrowicz, witamy serdecznie.
9: Dobry wieczór.
8: Przypomnij sylwetkę Krzysztofa Piesiewicza.
9: Krzysztof Piesiewicz w Senacie zasiadał dwukrotnie. Najpierw na początku lat 90. i potem był senatorem przez 14 lat, do 2011 roku. Małgorzata Kidawa-Błońska przed chwilą napisała o nim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Krzysztof Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, do Podwójnego życia Weroniki i do serii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Był także aktywnym prawnikiem w głośnych politycznie sprawach. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Krzysztof Piesiewicz zmarł w wieku 80 lat.
8: Wysłaliśmy pytania do strony amerykańskiej. Chcemy wiedzieć, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych i czekamy teraz na odpowiedź, mówił wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Z nami Magda Sakowska. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, Magda, ponownie. Kiedy ministerstwo spodziewa się otrzymać te informacje?
10: MSZ chciałoby, aby nastąpiło to jak najszybciej. Dzisiaj minister Sikorski rozmawiał z amerykańskim ambasadorem i jasno dał mu do zrozumienia, że Warszawa czeka na te wyjaśnienia. Ale jak mówił minister Bosacki, Polska jest już właściwie pewna, dzięki jakiej wizie Zbigniew Ziobro dostał się za ocean.
11: Pan Ziobro dostał, jak się wydaje, tego jesteśmy już właściwie pewni, wizę dziennikarską. No, jeśli on w tej chwili deklaruje działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, no to jest pytanie, czy on tej wizy dziennikarskiej, którą mu udzielono, czekamy na wyjaśnienia dlaczego i w jaki sposób udzielono, nie łamie zasad przyznania tej wizy.
10: Co ciekawe, rząd jest także niemal pewny, że w Stanach Zjednoczonych nie ma Marcina Romanowskiego. Wiceminister Bosacki nie chciał zdradzić, gdzie, skoro nie w USA i już nie na Węgrzech, może być Romanowski.
7: Naszym przyjacielem w najbliższych dniach z całą pewnością będzie parasol, bo na Podhalu i na Podbeskidziu popada w piątek, sobotę, w niedzielę, w poniedziałek jeszcze zanikające opady są prognozowane. No i też trzeba będzie się cieplej ubrać. Jutro to jeszcze całkiem znośnie, bo w Nowym Targu czy w Bielsku Białej jakieś 15 stopni, w Zakopanem 10 stopni, ale w weekend to już wszędzie poniżej 10 stopni. No i na początku przyszłego tygodnia też tak u nas będzie. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Jutro o tej porze to będziemy startować z tanecznym radiem Alex na początek weekendu, a teraz niech startuje czwartkowy wieczór, też tanecznie na naszej antenie. Teraz Simon from Deep Divas, Baby Baby w radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 3 minuty po 20.

0: Needles and Pins, zespół Smokey w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Oni nie dostali zaproszenia na halftime show w trakcie finałowego meczu piłkarskiego mundialu. Ten finał 19 lipca na stadionie w New Jersey. Pewne jest jedno, no w finale nie zobaczymy naszych piłkarzy, bo przepadli w eliminacjach, za to na scenie w trakcie tego kwadransa wystąpi Madonna, Shakira i BTS. Mówi się, że przerwa może być nawet dłuższa, no bo każda z tych gwiazd chciałaby mieć więcej niż swoje 5 minut przed tak dużą publicznością, czy to na stadionie, czy przed telewizorami. Jakby mecz był nudny, to na wszelki wypadek będzie i tak co wspominać. Pierwsze w historii halftime show na piłkarskim mundialu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Dostanie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.

0: zespół Aqua w remiksie DJ-a Tiesto. Barbie Girl w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Dużo remiksów to na pewno jutro po 20 w Tanecznym Radiu. Ale będą też nowości, będą sety, będą dźwięki Eurodisco. Polecamy się na dobry początek weekendu. Od 17 w piątek rozgrzewka, a od 20 właściwa już weekendowa impreza. No za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Będą Milusioki, będą także Timbaland i Katy Perry.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Flames of Love to jest Fancy w Radiu Alex po godzinach, ale powoli program po godzinach będziemy kończyć, bo po 21 magazyn naszych dziennikarzy informacyjnie podsumujemy ten czwartek w regionie. Wcześniej wiadomości i prognoza pogody o 21. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Jest już 21. Słuchamy więc wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotował i przedstawi Bogdan Zalewski.
7: Był wybitną postacią polskiej kultury. Tak politycy wspominają Krzysztofa Piesiewicza. Senator, prawnik i sławny na cały świat scenarzysta filmowy zmarł dzisiaj w wieku 80 lat. Komentarze tych, którzy współpracowali z Krzysztofem Piesiewiczem, zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Dobry wieczór, Michale.
8: Dobry wieczór.
7: Na co zwracają uwagę w swoich wspomnieniach?
8: Z jednej strony w pierwszej chwili na życzliwość, a z drugiej na zaangażowanie Krzysztofa Piesiewicza w sprawy związane z kulturą, także w roli senatora. To podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, który z Krzysztofem Piesiewiczem współpracował 16 lat temu, jeszcze jako marszałek województwa małopolskiego.
9: Każdy go zapamięta jako człowieka bardzo życzliwego, o wysokiej takiej klasie niebywałej i tak pozostanie w naszej pamięci. Prowadziliśmy filharmonię, opery, teatry i akurat pan Krzysztof Piesiewicz pozostawił nam wiele takich własnych świadectw jego życia, jego twórczości i będziemy przez kolejne dekady na pewno mile wspominać.
8: Marcin Skonieczka z Klubu Parlamentarnego Centrum wspomina Krzysztofa Piesiewicza przede wszystkim jako twórcę filmowego.
10: Krzysztof Piesiewicz jest znanym scenarzystą, miał swoje zasługi dla kultury, też był parlamentarzystą, więc no, ze smutkiem przyjęliśmy tę informację o jego śmierci.
8: Przypomnę, Krzysztof Piesiewicz był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara.
7: Eksperci biją na alarm. Krakowski kopiec Kościuszki coraz bardziej się osuwa.
11: Nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że no, sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne. A te wszystkie propozycje chętnie będziemy realizować. Wolałbym etapowo, chyba że w całości otrzymalibyśmy środki. Ale nie będziemy siedzieć i mówić, nie mamy pieniędzy. Chcemy działać.
7: Zapowiada Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.
6: Jeszcze piątek z jako tako znośną pogodą w tym tygodniu na Podhalu i na Podbeskidziu, bo są szanse na słońce i nie będzie jakoś bardzo zimno, bo w Nowym Targu czy w Bielsku Białej jutro 15 stopni, może być burzowo w piątek, bo o tym nie powiedziałem. Za to w weekend deszczowo po prostu, no i na termometrach poniżej 10 stopni. Początek przyszłego tygodnia już zanikającymi opadami i nadal z taką temperaturą w okolicach 10 stopni. 14 maja, to jest czwartek, to są 3 minuty po 21 w Radiu Alex. Czas na magazyn naszych dziennikarzy. Dużo tematów przed nami, ale też dużo muzyki wybranej dla ciebie. Na początek tej godziny O Julie i Shakin' Stevens. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

utrudnienia i zamknięcia dróg w gminie Kościelisko. Trwają prace remontowe i naprawy. W związku z robotami do jutra w godzinach od 7 do 19 kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Prace odbywają się na ulicach Kierpcówce, Królewskiej i Budzówce w Kościelisku. Drogi nie zostały zamknięte, ale trzeba zachować tutaj szczególną ostrożność, radzi Urząd Gminy. Całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego są natomiast ulica Malce w Dzianiszu oraz ulica Rysulówka Boczna w Kościelisku. Urząd Gminy apeluje do kierowców o uwzględnienie utrudnień przy planowaniu tras.

0: Po zimowej przerwie ponownie uruchomiono zdroje wody pitnej przy wejściach na popularne tatrzańskie szlaki. Można z nich korzystać w kilku lokalizacjach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, m.in. w Kuźnicach, Dolinie Strążyskiej, Dolinie Małej Łąki oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ulicy Chałubińskiego w Zakopanem. Woda dostarczana do zdrojów pochodzi z systemu SEWiK i ma takie same parametry jakościowe jak woda wodociągowa. Jest bezpieczna, nisko zmineralizowana i nadaje się do bezpośredniego spożycia, jak podkreślają SEWiK oraz TPN. Korzystanie ze zdrojów to także rozwiązanie ekologiczne, które pozwala ograniczyć zużycie jednorazowych plastikowych butelek w górach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

0: muzeów również w Atmie. W sobotę na godzinę przed północą wraz z przewodnikiem będzie można zwiedzić willę Atma, w której Karol Szymanowski spędził kilka lat swojego życia. To będzie prolog Nocy Muzeów. W tym jedynym muzeum biograficznym polskiego kompozytora wszystko rozpocznie się kilka godzin wcześniej.
1: Zaczniemy o godzinie 18 recitalem fortepianowym Jakuba Dereja. O godzinie 20 takie specjalne wydarzenie też z okazji setnej rocznicy śmierci Bartusia Obrochty, który, jak wszyscy wiemy, inspirował Karola Szymanowskiego, więc to spotkanie z Obrochtami poprowadzi Adam Kitkowski. Z witemu spotkaniu będzie towarzyszyła kapela Obrochtów i będzie razem z kapelą poetka regionalna Anna Karpiel Bartuśka. O 22 Małgorzata Janicka-Słysz, nasza kurator do spraw programowych, będzie miała taką pogadankę na tematy właśnie związków Szymanowskiego z Góralszczyzną.
0: Mówiła Agnieszka Gąsienica-Giewont, kierowniczka Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem.

0: tę noc stałe wystawy Muzeum Tatrzańskiego odkryją swoje największe tajemnice. Wieczorny spacer śladami legendarnych taterników, opowieść o dawnej lecznicy doktora Nowotnego, gdzie właśnie powstaje Muzeum Taternictwa i Narciarstwa, czy warsztaty z sadzenia na Sturcji. To tylko kilka z wybranych wydarzeń, w których będzie można uczestniczyć w Zakopanem w sobotnie popołudnie i późny wieczór. W podziemiach gmachu głównego muzeum odbędzie się wernisaż wystawy pod tytułem Underground – Świat wyrwany z ciemności.
1: Przede wszystkim będziemy mogli zobaczyć prawdziwego, żywego lwa.
2: Jak to?
1: No mrówko lwa to jest taki owad, który żywi się mrówkami, no ale to jednak lew. Będzie szereg zwierząt, które przynajmniej okresowo występują pod ziemią, bo chociażby nietoperze, które zimują w sztolniach. Zobaczymy zwierzęta, które czasami występowały w podziemiach kiedyś. Czyli mam na myśli niedźwiedzie, jaskiniowe hienę, jaskiniową lwa i tak dalej, czyli taki materiał typowo już kopalny. Dowiemy się też o takiej aktywności człowieka związanej z podziemiem, no bo podziemia to tak naprawdę można bardzo szeroko rozumieć, bo mamy do czynienia z państwem podziemnym, z jaskiniami, z piwnicami, z bunkrami i bardzo często również człowiek upodobał sobie te podziemia.
0: Z doktorem Marcinem Warchałowskim, kuratorem wystawy, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Początek wszystkich wydarzeń o godzinie 15:00.

0: Rzeźbiarz, malarz, rysownik i poeta. Jutro w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy prac Aleksandra Majerskiego.
1: Artysta, absolwent WSP w Krakowie oraz wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Limanowej od blisko 40 lat tworzy w drewnie i kamieniu, realizując swoją pasję artystyczną w wielu dziedzinach sztuki. Jest współzałożycielem Międzynarodowej Grupy Twórców Różnych Złota Linia oraz członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, tu m.in. w Nowym Jorku, Ostrawie, Lwowie, Łódzku czy też Mannheim.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: To jest podsumowanie w wiadomości w radiu Alex. Joanna Mielimonka. Zapraszam, o tym mówiliśmy w czwartek. O krok od tragedii w kompleksie leśnym Baligówka w gminie Czarny Dunajec doszło do groźnego pożaru. Ogień pojawił się w trudno dostępnym terenie w pobliżu zakładu torfowego. Jak poinformował burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski, strażacy przez ponad 3 godziny lokalizowali źródło pożaru. Konieczne było rozwinięcie blisko kilometra linii wężowej, a teren akcji był praktycznie niedostępny dla ciężkich samochodów pożarniczych. Dodatkowym utrudnieniem był brak naturalnych źródeł wody w pobliżu. Dzięki szybkiej i skutecznej akcji strażaków udało się opanować ogień, zanim zajął pokłady torfu. W innym wypadku mogłoby dojść do długotrwałego pożaru prowadzącego do poważnych zniszczeń cennego ekosystemu torfowisk. W związku z utrzymującą się suszą burmistrz apeluje do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i na terenach otwartych. W poniedziałek rusza remont drogi powiatowej Łysa Polana Morskie Oko. Chodzi o odcinek o długości 3 km od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Sporządzono harmonogram, z którym zapoznała się Joanna Chmiel.
1: Plany wykonawcy obejmują kolejno 18-19 maja to frezowanie nawierzchni, 20-22 maja ścinanie poboczy, 25-26 warstwa wyrównawcza, 27-29 warstwa ścieralna. Tradycyjnie przy prowadzeniu takich prac główny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W związku z tym od 25-29 maja na remontowanym odcinku nastąpi całkowite zamknięcie ruchu turystycznego, pieszego, a także konnego. Na drogę nie będą mogły również wjeżdżać samochody. W pozostałych dniach piesi będą mogli przejść tym odcinkiem, natomiast wozy konne czy samochody niestety nie przejadą. Kolejny etap to 8-10 czerwca, kiedy to zaplanowano prace obejmujące uzupełniania poboczy drogi.
0: Szczegółowy harmonogram możecie sprawdzić na radioalex.com.pl. Tradycyjnie też trzeba tu wziąć pod uwagę pogodę, która może zakłócić plany wykonawcy, ale o tym także w Radiu Alex będziemy informować na bieżąco. Tymczasem po zimowej przerwie ponownie uruchomiono zdroje wody pitnej przy wejściach na popularne tatrzańskie szlaki. Można z nich korzystać w kilku lokalizacjach, między innymi w Kuźnicach, Dolinie Strążyskiej, Dolinie Małej Łąki oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ulicy Chałupińskiego w Zakopanem. Woda dostarczana do zdrojów pochodzi z systemu SEWIK i ma takie same parametry jakościowe jak woda wodociągowa. Jest bezpieczna, nisko mineralizowana i nadaje się do bezpośredniego spożycia. Jak podkreślają SEWIK oraz TPN, korzystanie ze zdrojów to także rozwiązanie ekologiczne, które pozwala ograniczyć zużycie jednorazowych plastikowych butelek w górach. Zakopiańscy policjanci pomogli zatrzymać włamywacza ze stolicy. Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę współbiesiadnika, ukradł klucze, pojechał w trakcie imprezy do jego domu i tam z sejfu zabrał 65 tysięcy złotych. Arkadiusz Żabka.
2: 29-latek po przewiezieniu z Zakopanego usłyszał zarzuty dotyczące także innych przestępstw. Jest już w tymczasowym areszcie. Chodziło o kradzież markowej kurtki, klucze do domu i sejfu oraz 65 tysięcy złotych. Obywatel Ukrainy podczas wspólnego picia alkoholu w restauracji ze swoim znajomym, u którego kiedyś mieszkał, wykorzystał sytuację i zabrał jego kurtkę z kluczami. Pod pretekstem wyjścia na papierosa wymknął się z lokalu, pojechał do jego mieszkania i go okradł. Następnego dnia 29-latek za gotówkę kupił samochód i pojechał do Zakopanego. Szybko wpadł w ręce policjantów. Pod Tatrami dopuścił się też kradzieży, nie płacąc za paliwo na stacjach.
0: Na zakopiańskich straganach pojawiła się nowa pamiątka. To niezbyt udana pluszowa wersja oscypka w góralskim kapeluszu. Ma różne rozmiary i różne ceny. Jest też wersja przypinka do kluczy. Na razie zainteresowanie nowym gadżetem jest średnie, a sami sprzedawcy wątpią w jego sukces komercyjny.
3: Ja pierwszy raz to widzę, więc myślę, że to nowość. Tam ktoś dopiero kupił, więc ja się z tym nie spotkałam wcześniej.
4: Ale kupi pani też jako pamiątkę z Zakopanego?
3: Kupię pewnie dla dzieci.
4: Oscypek pluszowy już kupiony?
5: Nie, ja oscypków nie za bardzo.
4: Nie lubisz nawet pluszowych?
5: Lubię jeść, ale takich nie za bardzo. Znaczy kolory takie są, za ciemne według mnie.
4: Pluszowe oscypki ma pan?
6: Mamy.
4: Cieszą się powodzeniem?
6: Nie, tak czasem, wiecie? To szczególnie dzieci kupują. Nawet nie wiedzą, co to jest, nie?
4: Myśli pan, że to będzie hit tego roku?
6: Myślę, że nie.
4: Gęś pipa to był lepszy hit.
6: O tak, to ona zawładnęła wtedy z Zakopanem.
4: A te oscypki nie mają szans?
6: Nie, myślę, że nie. Bo wiecie co? Niesyćka lubią takie sztuczne oscypki. Bo takie wędzone, czy jakieś białe, co się dozjeść, no to tak.
0: Z turystami, sprzedawcą pamiątek Stanisławem Łukaszczykiem rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. W Zakopanem trwają badania dendrologiczne. Na podstawie ich wyników Urząd Miasta zaplanuje wykonanie prac zabezpieczających i pielęgnacyjnych. Badania są wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, m.in. tomografu dźwiękowego oraz rezystografu. Specjaliści oceniają kondycję systemów korzeniowych, pni i koron drzew, a także ich stabilność oraz potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia. Dzięki tomografii możliwe jest sprawdzenie wnętrza pnia bez ingerencji w strukturę drzewa i wykrycie m.in. zgnilizny, uszkodzeń czy pęknięć niewidocznych z zewnątrz. Badaniu zostanie poddane łącznie 185 drzew. Ekspertyzy potrwają do końca września. Znamy wyniki przeprowadzonych na przełomie marca i kwietnia konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na ulicy Krzywej w Nowym Targu. Wśród przedstawionych przez Urząd Miasta wariantów znalazły się takie, które zakładały otwarcie jej na większy niż do tej pory ruch samochodowy. Te zostały odrzucone.
7: Wyniki konsultacji społecznych jasno pokazują, że mieszkańcy oczekują ograniczenia ruchu samochodowego i nadania ulicy Krzywej bardziej sprzyjającego pieszym. Dlatego jako urząd zaproponujemy zmianę organizacji ruchu, która z jednej strony odpowie na te oczekiwania, ale z drugiej strony zapewni normalne funkcjonowanie mieszkańców oraz zapewni dojazd dla dostaw i zaopatrzenia.
0: Mówił Kamil Żegleń z Referatu do Spraw Drogownictwa i Transportu w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Ostatecznie rozwiązania zostaną wprowadzone w porozumieniu z radnymi. Być może na ulicy Krzywej powrócą słupki i donice z kwiatami, które już wcześniej odgradzały ten odcinek od ruchu samochodowego na ulicy Kolejowej. Finisarz wystawy Tischner Doświadczenie 2025 już w najbliższą niedzielę w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. Początek o godzinie 18, ale trzeba sprawdzić, czy są jeszcze dostępne bezpłatne wejściówki.
1: Ten wieczór wypełni spektakl Mędrole inspirowany myślą i twórczością księdza profesora Józefa Tischnera, pełen humoru, refleksji i góralskiej mądrości, monodram gwarowy oparty na tekstach bohatera wystawy, wzbogacony fragmentami prozy Kazimierza Przerwy Tettmajera oraz poezji Augustyna Suskiego. Autorem scenariusza i głównym wykonawcą jest Stanisław Apostoł. O oprawę artystyczną zadbają zespoły regionalne Mali Hyrni oraz Hyrni pod kierunkiem Macieja Warpecha. Przypomnę, że ubiegły rok przez Senat RP był ogłoszony rokiem księdza profesora Józefa Tischnera ze względu na przypadającą wtedy 25. rocznicę śmierci. Ekspozycja była wizytówką tych obchodów.
0: O czym informowała Asia Chmiel.
8: Radio Alex.

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
3: Amerykańscy kongresmeni żądają wyjaśnień w sprawie rzekomej decyzji o odwołaniu planowanego wcześniej rotacyjnego przemieszczenia do Polski pancernej grupy bojowej, w skład której wchodzi ponad 4 tysiące żołnierzy wraz ze sprzętem. Informacje o zmianie planów podały amerykańskie portale wojskowe oraz media. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Paweł, Pentagon nie chce w przesłanej do ciebie informacji komentować sprawy, która wywołała także zaskoczenie na Kapitolu.
4: Dobry wieczór. Tak, na Kapitolu ogromne zdziwienie. Roger Wicker, szef tej Komisji Sił Zbrojnych Senatu, nie ukrywa, że informacja go zaskoczyła. Stwierdził, że jest w kontakcie z Pentagonem, ale nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Jane Shaheen podkreśla, że o sprawie dowiedziała się z mediów i czeka na wyjaśnienia. Zaznaczyła, że jest przeciwko zmniejszeniu liczebności sił USA w Europie. Wiem, że informacji oczekują też dyplomaci państw ze wschodniej flanki NATO. Jeden z ambasadorów powiedział mi, że informacje, choć dotyczą Polski, są niepokojące dla całego regionu i że będzie wspierał w tej sprawie Bogdana Klicha, szefa naszej placówki dyplomatycznej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych w Polsce. Tak mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Łączymy się z Krzysztofem Berendą, który jest na Kongresie Gospodarczym Impact w Poznaniu.
5: Dzień dobry.
3: Krzysztofie, dlaczego stopy nie spadną?
5: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża, dlatego stopy procentowe nie będą już obniżane.
6: Obniżane? Nie. To już tą dyskusję skończyliśmy w marcu. Dzisiaj to jest absolutnie wykluczone. Ja bym powiedział nie do końca roku, tylko nawet przez całe pierwsze półrocze przyszłego roku to nie widzę tam przestrzeni na obniżkę.
5: Mówi Ludwik Kotecki i dodaje, że Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
6: W sytuacji, kiedy ceny ropy by zaczęły przekładać nam na inne towary niż tylko ceny benzyny. To jest, dzisiaj jeszcze tego nie ma, jest troszeczkę za krótki okres, żeby to było, ale jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
5: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
2: Deszczowo będzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jutro to jeszcze takie niewielkie, przelotne opady i możliwe burze. Na termometrach jutro w Zakopanem 10 stopni, a w Nowym Targu i Bielsku Białej po 15. W weekend to już wszędzie. Poniżej 10 opady deszczu, które chwilami mogą być intensywne. Do tego w niedzielę mogą do nas wrócić burze. Kończymy ostatni w tym tygodniu magazyn Dziennikarze Radia Alex. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Odsyłam do portalu radioalex.com.pl. My słyszymy się jutro po 17 w Tanecznym Radiu, także będziemy witać weekend. Spokojnej nocy.
1: Radio Alex.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.